0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Gościem programu będzie za moment Aneta Kilmek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Iskierka wspiera dzieci i rodziców dzieci chorych onkologicznie. Iskierka zaczynała 20 lat temu. Wtedy oddziały szpitalne wyglądały zupełnie inaczej.
2: Jesteśmy naprawdę po tych 20 latach zadowoleni ze zmian, które się już dokonały, bo mamy ogląd sprzed dwóch dekad. Wiemy, jakie były warunki i podejście do pacjenta, jak oddziały szpitalne były bardzo hermetyczne.
1: Dziś odbędziemy taką podróż w czasie. Opowiemy o tym, w jakich warunkach Iskierka powstawała, jak było 20 lat temu. Naszym gościem jest Aneta Kilmek-Jędryka, Aleksandra Brodziak. Zapraszam na to spotkanie.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Oddziały były mocno wyizolowane. Wejście na oddział onkologii dziecięcej mieli tylko bezpośredni opiekunowie. Bardzo rzadko praktycznie nie wpuszczano osób z zewnątrz. Jedynie tam dochodzili nauczyciele na przykład, którzy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Ale 20 lat temu, kiedy szefowa Iskierki, Ola Czernicka-Siewiecka, trafiła na oddział ze swoim synem, tam nie działo się nic poza zabiegami i zajęciami szkolnymi w podstawowym zakresie. I tu postawię kropkę. Nie było żadnych wolontariuszy, nie było fundacji, stowarzyszeń, które przychodzą, ani mają czas jakkolwiek dziećmi, bo był zakaz po prostu wchodzenia na oddział. Chodziło o podwyższony reżim sanitarny i takie bardzo dbanie o taką izolację zewnętrzną. Dzieci rzadko były wypuszczane na przepustki. Dopiero często po kilku miesiącach, czyli po tym pierwszym strategicznym połowie roku, mogły na przykład zobaczyć się z rodzeństwem pierwszy raz albo gdziekolwiek wyjść poza oddział. Nie mogły też osoby z zewnątrz odwiedzać osób, więc...
1: I pojawiliście się wy.
2: I pojawiliśmy się wy na jakimś etapie, ponieważ Jola ze swoim mentalnym ADHD, kiedy widziała, że pół dnia na tym oddziale tak naprawdę tańczy po w szpitalu nuda, a dzieci są w bardzo różnym wieku i mają naturalną potrzebę czy rozwoju, czy zabawy, czy jakiejkolwiek aktywności, co powodowało, że rodzice opiekujące się dziećmi na oddziale byli też mocno przeciążeni, bo na jakimś etapie kończy się wachlarz pomysłów, którą kolejną bajkę przeczytać, jak ten czas zająć, jak zanonimować czas dziecku. No i tak zaczęły się pierwsze podchody i pytania, czy jeżeli przetoczyło się wszystkie już zabiegi, przejdzie ten obiad, już przyjdą pani nauczycielki, czy popołudniami można by było cokolwiek. Tam szefową oddziału w Zabrzu była wtedy emerytowana profesor Danuta Senta-Jakimczyk, cudowny lekarz, która widziała w tym duży potencjał, w takim otwieraniu oddziału na dostępność, na to, żeby dzieci miały prawo po prostu do kawałka dzieciństwa pomimo tej choroby. Więc Jola zaczęła drążyć tutaj krople skałę, zaczęła zadawać pytania lekarzom, czy jeżeli by była taka możliwość, żeby zorganizować kilkudniowy wyjazd dla dzieciaków z oddziału, czy dzieci by dostały przepustkę. Jak to zrobić bezpiecznie? O co trzeba zadbać, żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do wniosku? Więc pani profesorowa uznała, że jest to tak naprawdę możliwe. Wiadomo, że rano muszą dzieci wszystkie przejść przegląd. Jeżeli są stabilne, nie gorączkują, nie ma jakichś spadków, to ona nie widzi przeciwwskazań, żeby takie dziecko mogło wyjść z oddziału, wyjechać, wiadomo, pod opieką rodzica, to asyście jakiegoś lekarza, wiadomo, w tym całym wyjeździe. No i tak zaczął się rodzić pomysł, jak to zrobić, żeby na kilka dni udało się z tego oddziału wyjść na jakąkolwiek przepustkę. I wymyśliliśmy wtedy, że genialne by było możliwość wywiezienia dzieci po prostu na jakiejkolwiek formę obozu. 2-3 dni, czasami na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mogą zczynić cuda. Mieliśmy znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy już dla dzieci onkologicznych z innych ośrodków warszawskich. Poznaliśmy się z ludźmi, którzy wiedzieli, jak z tymi dziećmi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę. I głównymi atrakcjami, proszę sobie wyobrazić, dla tych dzieciaków to była wspinaczka skalna i jazda kołna w trakcie leczenia.
1: To była rewolucja, nie?
2: Tak, wtedy te pomysły, którymi się dzieliliśmy, nawet czy z firmą transportową, czy gdziekolwiek, to wszyscy patrzyli troszkę na oszołomów, którzy podejmują dosyć duże ryzyko. A my to ryzyko minimalizowaliśmy w ten sposób, że z każdym dzieckiem zawsze jechała mama albo tata, albo na przykład rodzeństwo. Bo doszliśmy do założenia, że rodzina i tak jest rozbita w czasie choroby, więc nie ma sensu jeszcze bardziej ją separować. Dwa, no kto jak to, ale mama, tata wiedzą najlepiej, co, w jakim stanie kondycji dziecko jest, jakie przyjmuje leki, jaki ma rytm dobowy, co mu trzeba, o co, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc ten bufor bezpieczeństwa tak naprawdę był najlepszy tutaj. No wiadomo, że zawsze zabieraliśmy ze sobą lekarza. Ale jak do tego doszło? No, oprócz tego, że dostaliśmy jakiś tam zielony pomysł, że taki wyjazd można by było zrobić. Wiadomo, że w poniedziałek na przykład wyjeżdżają, w czwartek, piątek wracają na oddział. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje, też wracamy od razu z dzieckiem na oddział. No i wstępnie pani profesor dała zielone światło, że to by mogło się udać. No i wiadomo, trzeba było zorganizować jakieś pieniądze. Trzeba było to jakoś sfinansować. Nie było jeszcze Fundacji Iskierka. Było stowarzyszenie działające przy szpitalu, właśnie pod patronatem pani profesor.
3: Przy szpitalu w Zabrzu.
2: No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Oczywiście nie miałyśmy kompletnie zaplecza, ani co, gdzie, jak, od kogo, więc myśleliśmy, że w Zabrzu się wtedy zaczęły dziać pierwsze warsztaty arteterapeutyczne. To była pierwsza rzecz, którą de facto nam pozwolono, czyli zaczęli przyjeżdżać artyści z zaprzyjaźnionej galerii z Bytomia, Stalowa Anioło i przygotowywali bardzo oryginalne warsztaty artystyczne, bo na przykład prezentowali dzieciom techniki mozaiki, witrażu, czyli coś, co w naturalny sposób je bardzo zaciekawiało. W efekcie powstawały przepiękne prace. To było malowanie na jedwabiu, to były witraże, to były mozaiki.
3: Dzieci też, tak?
2: I dzieci po prostu wykonywały różne prace. Więc stwierdziliśmy, że to jest najlepszy potencjał. I część tych prac oprawiliśmy w ramki i przeznaczyliśmy na licytację. Popytałam naszych przyjaciół różnych tutaj w środowisku. Dostaliśmy patronaty medialne. Ewa Uryga zaśpiewała, dzieciaki zagrały. No naprawdę, żeśmy tutaj mieli piękne grono fajnych ludzi, którzy się zaangażowali w ogóle tej inicjatywy. I z pierwszej aukcji charytatywnej, która się odbyła, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku udało nam się kilkanaście tysięcy zebrać i zorganizować dwa turnusy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z hipoterapią, spinaczką skałkową dla dzieciaki w trakcie leczenia onkologicznego.
3: Ale musiałbyście mieć takie poczucie, że naprawdę wydarzyło się coś no wyjątkowego, tak? Skoro do tej pory...
2: Miałyśmy przeczucie.
3: Poczucie. Ja mówię, już wiesz, jak się okazało, że jest woda i jest kasa.
2: Powiem tak, to było trochę zaufanie intuicji, które nas chyba bardzo mocno trzymała w tym naszym korze przez te 20 lat, że czujemy często pod skórą, co może bardzo służyć dzieciom i rodzicom. I to się nie pomyliłyśmy, bo dzieciaki jak wróciły z tego wyjazdu na oddział, lekarze do nas dzwonili. Po pierwsze, że wyniki są lepsze. No nie wiedzą, co myśmy im zrobili, ale tutaj nagle tu wzrosty, tu spadki, tu mówi, no my tu walczymy kolejne tygodnie, a mówi po tych trzech dniach po prostu jest zupełnie wraca inne dziecko w innej kondycji.
1: Od 20 lat Fundacja Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, pomaga rodzicom chorujących dzieci, działa przede wszystkim w naszym regionie, ale nie tylko. Wszystkie szczegóły na temat fundacji znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Iskierki. Tu też kilka informacji o tym, w jaki sposób my możemy Iskierkę wspierać. A przypomnę, że naszym gościem przed momentem była Aneta Klimek-Jędryka.
0: To warto wiedzieć.
1: Zajrzymy teraz do Muzeum Historii Katowic. Opowiemy o nowych 38 obrazach Witkacego,

0: Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy. Na przełomie roku 22 i 23 wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością, wielu z Państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu Państwo, Zofia i podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
1: Muzeum Historii Katowice zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białynickiego-Biruli i jego żony Heleny. Dotąd zbiór znajdował się w rękach ich krewnych, o których mówiła przed momentem Natalia Kruszyna. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż Muzeum Historii Katowic zostało powołane do życia w roku 1981, a głównym powodem tej decyzji stało się przekazanie do niego zbioru, który można nazwać kolekcją założycielską. Było to 26 portretów Witkacego przedstawiających ulubioną modelkę artysty, Eugenię Wyszomirską, tak zwaną asymetryczną damę.
2: Życie w mieście.
1: Czas na kolejnego gościa, jest nim Grzegorz Wójkowski, założyciel stowarzyszenia Bonafides. Porozmawiamy o konsultacjach. Co chwilę słyszymy, że gdzieś odbywają się jakieś konsultacje społeczne w dodatku. Czy aby na pewno są to konsultacje społeczne? Jak takie idealne konsultacje mogłyby wyglądać? O tym wszystkim już teraz zapraszam.
3: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafides.
1: O, i porozmawiamy sobie właśnie o aktywności obywatelskiej, bo my jako obywatele możemy się aktywizować na różne sposoby, tak? Uczestniczyć w najróżniejszych projektach, takich jak chociażby budżety obywatelskie, o których rozmawiamy sobie dosyć regularnie, czy konsultacje społeczne, o których mam nadzieję porozmawiamy za chwilę, bo tak się złożyło, że przyglądaliście się takim konsultacjom, tak?
3: Mogą być prowadzone w bardzo różny sposób. Można po prostu, nie wiem, dać w internecie ankietę i powiedzieć, wypełnij ankietę, zebrać i to są będą konsultacje, a można spotkać się
1: z
3: mieszkańcami.
1: Jest definicja konsultacji? Jakiś taki wzorzec?
3: Wzorca nie ma. Mhm. Wzorca nie ma. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, w których władza pyta się mieszkańców, co myślą na jakiś temat.
1: Czyli tak? Ta ankieta też może być.
3: Też może być. Aczkolwiek, eksperci zajmujący się procesem konsultacji społecznych mówią, że konsultacje społeczne, żeby mówić naprawdę o konsultacjach społecznych, to powinna być przestrzeń do tego, żeby jeden mieszkaniec z drugim mieszkańcem mógł się spotkać i wymienić opinię.
1: Czyli mieszkaniec bardziej z mieszkańcem niż mieszkaniec z urzędnikiem.
3: Na koniec wszystko ma trafić do urzędnika. Mhm. Ale wcześniej, żeby się spotkał mieszkaniec z mieszkańcem. Ja powiem czemu. No bo jeżeli na przykład władza da w internecie ankietę i powie na przykład, nie wiem, co chcecie zrobić z jakimś tam placem, co tam ma powstać, no to ja na przykład, nie wiem, mam 100-letniego syna i mogę powiedzieć, niech tam będzie boisko do piłki nożnej dla dzieci, a ktoś jest osobą starszą i powie, dajcie ławeczki, kilka drzew i ja chcę sobie w spokoju siedzieć, a ktoś wymyśli jeszcze coś innego. I teraz władza dostaje te informacje i musi podjąć jakąś decyzję i podejmie decyzję tych ławeczek, a ja powiem, kurde, no tak, nigdy mnie nie słuchają. A teraz jak są według mnie dobre konsultacje robione i władza nas zaprosi do jakiejś rozmowy.
1: I moderuje bardziej.
3: Jest też jakiś moderator.
1: Zlicza głosy.
3: Tak, jest, dokładnie. Nie zlicza głosów, ale moderuje, jest moderator. My rozmawiamy. I teraz ja mówię, że ja bym chciał boisko i dlaczego, a osoba inna mówi, że chce ławeczki i dlaczego, no to zderzamy się z tymi opiniami i potem jak władza podejmie jakąś decyzję, to ja już widzę, na jakiej podstawie też podjadą, że są inni, mają jakieś inne argumenty. Zresztą może się przekonamy jeden drugiego, a może się okaże, że da się zrobić coś, co będzie jakaś część na przykład sportowa i część na przykład odpoczynkowa, jak się spotkamy i właśnie nie jest to, bo tak naprawdę takie konsultacje internetowe to jest plebiscyt bardziej niż
1: zliczanie głosów. Ile głosów

0: tym, czy za
1: 30%
0: tamtym?
1: Powiedziało to, a 17% mm-hmm. powiedziało tamto. Mm-hmm. Dla mnie to jest, no to nie jest dobre.
0: Przed chwilą Grzegorz Wójkowski, założyciel Stowarzyszenia Bonafides. Stowarzyszenie wspiera samorządy, ale przede wszystkim wspiera nas, mieszkańców, którzy chcemy zmienić nasze najbliższe otoczenie, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić, jak rozmawiać z urzędami, od czego zacząć, jak dopełnić wszelkich formalności, do czego mamy prawa. I między innymi o tym wszystkim przeczytamy na bonafides.pl.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Czy Monikę Bajkę z Domaniów Stróżów trzeba przedstawiać? No, pewnie nie. Spotykamy się regularnie. Monika opowiada o tym, co anioły robią, czym się zajmują, w jaki sposób wspierają dzieci. A to jest wsparcie dla dzieci w bardzo różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Dziś porozmawiamy o trudach i znojach wychowania.
3: No to znaczy, jakby na pewno ważne jest to, że my działamy przez cały rok z dzieciakami. Jakby prowadzimy dla nich drugie domy, pracujemy z nimi na ulicach, pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki.
0: A tę wyliczankę można by jeszcze kontynuować. Za chwilę Monika Bajka opowie o tym, co jest najważniejsze. O poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy, o poczuciu własnej wartości. Aleksandra Brodziak, zapraszam na to spotkanie.
2: Tym żyje Śląsk i Zagłębie.
0: Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było możliwe. To jest motto Domu Aniołów Stróżów. My dziś rozmawiamy z Moniką Bajką, szefową Domu Aniołów Stróżów. Rozmawiamy o codziennej pracy z dziećmi.
3: To są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby. Raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie. No albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No bo na nim z kolei buduje się przyszłość jakby i ta zdolność jakby, jakby zaangażowania się w coś, bo rodzi się wiara, że to ma sens i że ja dam radę. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie, no przyjaznym, tak?
0: No tak, a oprócz wiary w siebie, więcej takich ważnych rzeczy, na które zwracacie uwagę. Co by to mogło być?
3: Myślę, że pierwsza ważna rzecz w wychowaniu i w naszej historii każdego z nas to spoczywa bezpieczeństwa. To jest oczywiście w tej piramidzie potrzeb taka kluczowa kwestia, więc jakby przede wszystkim dziecko potrzebuje się czuć bezpiecznie. No a bezpieczeństwo to jest spokój w domu, to jest stabilność, to jest przewidywalność, no i tego dzieciaki u nas często nie mają, Te domy są często pełne emocji, napięć, nerwów, bywa, że agresji i przemocy. Często są niestabilne, bo no niekoniecznie tam są stałe związki, często się przewijają różne osoby przez te domy, więc to jest pierwsza sprawa. A jak chodzi o poczucie własnej wartości, no to no my je tworzymy przez to, że my jako dorośli ufamy, że dziecko jest nie tylko wartościowe, ale że sobie też poradzi. Że ma wartość i że sobie poradzi. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, na które ja bym zwracała uwagę i co my próbujemy robić. I myślę, że robimy skutecznie, bo widzę po naszej młodzieży, która ona już kompletnie inaczej funkcjonuje w świecie, inaczej się komunikuje, czuje się swobodnie w miejscach, które w ogóle nie są z ich bajki, że tak powiem, nie? W różnych firmach, nie wiem, w Nosprze, na wyjazdach i tak dalej. No po pierwsze pokazujemy, wyciągamy z nich jakby to, co jest ich potencjałem. Dam taki przykład, który może być kontrowersyjny, ale chciałabym to zobrazować po prostu. Właściwie dwa przykłady. Jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Mniej kontrowersyjny jest taki, że jest chłopak na przykład, ja miałam takiego podopiecznego, sam byłam wychowawcą, Łukasz miał wtedy chyba 7 lat, który w ogóle no, większość czasu spędzał sam na ulicy. No i rozrabiał i oczywiście to, jak go widział świat zewnętrzny, to, że on rozrabia, ale on na przykład zbierał sobie pieniądze na lody, zbierając kasztany i on pod kasztanowcem był w stanie sprzedać worek kasztanów. Był tak przekonujący. I teraz to jest pytanie, co my widzimy? Czy my widzimy dziecko, które się szwenda po ulicy, wciska ludziom kasztany i w ogóle jest rozrabia? Czy my widzimy odważnego chłopca, przedsiębiorczego, który wierzy, że sobie poradzi, który prowadzi negocjacje, który prowadzi sprzedaż, tak? I ja widzę to drugie. No i kontrowersyjny przykład. Myśmy teraz na szczęście właśnie przez to, że zaczynamy wcześniej pracować z dziećmi, to już młodzież, z którą pracujemy, już nie ma konfliktów z prawem, ale te początki do Anioł Służów, to też mój początek obecności w Aniołach, to była praca też z młodzieżą, która no, miała już porządnie, że tak powiem, na bakier z prawem. Mieliśmy sporo złodziei. No i teraz oczywiście ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze być złodziejem i że to należy pochwalić. Ale żeby być złodziejem, to też trzeba zaryzykować, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. I myślę sobie, że nie każdy by potrafił. No i teraz znowu pytanie, jak to przekuć w dobro? Tak? Oczywiście.
4: Czyli jak wykorzystać
3: tak,
4: ten
3: jak pokazać,
4: potencjał?
3: Popatrz, ty masz w sobie taki potencjał, ty go wykorzystujesz w stronę, która jest no, niekorzystna, zła, tak? Jakby no, nie wolno tak jeszcze robić. Ale to pomyślmy, jak ten potencjał wykorzystać. Jak to, że na przykład ty potrafisz zaplanować tą kradzież. Jak to przekuć to, żebyś zaplanował swój rozwój?
4: Strategię.
3: Tak. Tak, więc jakby tutaj zachęcam każdego do takiego odważnego patrzenia, żeby zobaczyć te pozytywy, te potencjały. A jeszcze druga rzecz, a propos poczucia wartości, bo mówiłyśmy o tym, że jedna to jest dostrzec potencjał, czasem nieoczywisty, no bo my się często skupiamy na tym, no, że dziecko się dobrze uczy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj naprawdę to ma ograniczone znaczenie. Jakby system edukacji jest przestarzały. No trzeba to powiedzieć. Myślę, że to już każdy odważnie mówi. Jest jaki jest. Ja rozumiem, że to jest trudne to zmienić i nie ma specjalnie do końca pomysłu, szczególnie zrobić to w skali globalnej. No ale jakby łączenie dzieci wiekiem, że wszystkie urodzone w tym samym roczniku muszą coś, wszystkie muszą siedzieć, wszystkie 45 minut się mają okazać uczyć. Czemu 45, a nie wiem, czemu nie 20, a czemu nie godzina, no tak? No i tak dalej, i tak dalej. A na dodatek jesteśmy w takiej sytuacji, że tak szybko się zmienia świat, tak szybko się zmieniają, powstają i znikają zawody, że dzisiaj stawiają to, że dziecko ma świadectwo z paskiem w klasie siódmej. Czy ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie?
0: Pytała Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów, a przypomnę, że anioły działają już od jakichś 30 lat. Pomagają dzieciom z pogórniczych i pochutniczych dzielnic Katowic, Chorzowa i Sosnowca.
2: Istotne dla Śląska i Zagłębia.
0: Wspieranie procesu leczenia, remonty i doposażenie szpitali dziecięcych, arteterapia, dziecięca orkiestra onkologiczna, jedzonko, portal Onkorodzice, onkoporadnik i wiele innych projektów ma na swoim koncie Fundacja Iskierka. My za chwilę opowiemy o nowości, o tym jak AI może wspierać leczenie. Mówi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
5: Trudno było przejść
4: obojętnie w obok narzędzia, które daje ogromne możliwości. No, wszyscy się przyglądaliśmy tym potencjałom, jakie daje sztuczna inteligencja i powiem tak, nas ucieszyło to, że sztuczna inteligencja daje nam możliwość narzędziową do tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania w naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy z dziećmi onkologicznymi. Kiedy oglądaliśmy różnego rodzaju potrzeby, zgłosiła się do nas firma, która przygotowuje spersonalizowane bajki dla po prostu z dzieci, które zachorują. Są to takie bajki terapeutyczne na wielu tematach i poziomach. Oni tworząc taki startup, zaproponowali, zapytali nas, czy nie widzielibyśmy tutaj potrzeby zastosowania też tych bajek w procesie terapeutycznym dzieci w trakcie leczenia onkologicznego. Więc nasza psycholog Małgosia Bereza Stanisławska bardzo szybko też podchwyciła temat. Zaczęliśmy się przyglądać i zobaczyliśmy ogromny potencjał w tym, ponieważ praca indywidualna z dzieckiem w trakcie leczenia wymaga zupełnie też adaptowania nowych narzędzi. Dzieci są w bardzo różnym wieku, i ten moment, kiedy można w pracę terapeutyczną włączyć narzędzia, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne i bliskie, powoduje, że ten proces też jest skuteczniejszy, efektywniejszy. I na czym to polega, tak w skrócie? Psycholog spotyka się z pacjentem onkologicznym, gdyby rodzina zgłasza gotowość do wzięcia udziału w tym projekcie, i jest tworzona bajka, gdzie jest spersonalizowany bohater. Czyli dziecko tak naprawdę nadaje swoje cechy od swojego otoczenia i swojej osobowości temu bohaterowi, którego później ogląda w książce. Pokazana jest to jako ścieżka powrotu do zdrowia. My ten projekt mamy nazwany jako tarcza zdrowienia. To jest bajka o mnie, dokładnie. Tak to się nazywa, bajka o mnie, gdzie poprzez analizowanie zasobów dziecka, ono też odkrywa swoje mocne strony, tak nazywając w skrócie. Poprzez serię takich rozmów, które są przeprowadzane, ono samo wskazuje, gdzie są jego mocne strony, które cechy charakteru uważa za swoje mocne, które słabsze, jakie ma otoczenie, gdzie widzi swoje różnego rodzaju dobre cechy, jaki ma potencjał, w sensie na przykład, że ma bardzo dużo odwagi, albo że ma pewne umiejętności i jest to w sumie pokazane w formie takiej troszeczkę przygodówki, gdzie zdobywa się te poszczególne. Tak, one są już, te książki powstają. Na naszej stronie internetowej pod w naszych projektach można znaleźć hasło Tarcza Zdrowienia. Tam jest, oprócz tego, że jest przedstawiony ten projekt, pokazany, jak te książki powstają w pracy takiej terapeutycznej psychologa z dzieckiem i z jego rodziną, ale też zrobiliśmy krok do przodu, a mianowicie nasza psycholożka nakręciła ileś tam filmów instruktażowych do tego, żeby rodzice sami mogli też tą książkę przygotowywać ze swoimi dziećmi.
5: Szukam tarczy zdrowienia.
4: Nasze projekty, strona Fundacji Iskierka.
5: No jestem na stronie, oczywiście, że tak.
4: Taki kafelek na dole. I te filmy instruktażowe pomagają, służą temu, żeby można tą ścieżkę skrócić. Niekoniecznie trzeba się spotkać z panią psycholog na oddziale. Można tą książkę zamówić i gdyby samemu też z własnym dzieckiem ten proces przejść.
5: Co to za startup, który się zgłosił do was z taką propozycją? Nie wiem, jacyś młodzi ludzie?
4: Młodzi ludzie, młode małżeństwo, programiści, którzy na co dzień przygotowują aplikacje, piszą programy i przygotowali taki projekt Bajka o mnie, który uruchomili jakiś czas temu, gdzie dystrybuują książeczki właśnie personalizowane z użyciem technologii AI.
5: A to stąd tutaj możemy się pochwalić?
4: Oni są chyba z Poznania, z tego co dobrze pamiętam. Serdecznie pozdrawiamy Klaudię i jej męża, bo ich wkład naprawdę tutaj też merytoryczny, technologiczny był bardzo duży. Oni się ogromnie zaangażowali też w ten projekt. I oprócz tego, że tą książeczkę można zamówić na ich stronie, też jeszcze dochód ze sprzedaży tych książeczek jest przeznaczany na fundację, tak więc tutaj bardzo szeroko popatrzyliśmy na te działania. Jest to na razie pilot. Sprawdzamy, jak to rozkręcić, jeśli chodzi o możliwości skalowania tego, więc przygotowujemy się tutaj też i finansowo, sprawdzamy też technologię i narzędzia, żeby ten proces maksymalnie usprawnić. Z dobrych wiadomości, czy mogę się już pochwalić, to ten projekt został doceniony na festiwalu Sektor 3.0. To jest takie wydarzenie, które łączy środowisko organizacji pozarządowych z całą branżą IT i od wielu lat pokazuje, jak narzędzia i rozwiązania branży programistycznej mogą pomagać w działaniach społecznych i ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Mhm. Tak więc tutaj się też mocno ucieszyliśmy, bo oni zobaczyli bardzo też duży potencjał w tym projekcie. Podoba im się, że jest prosty, nie bardzo kosztogenny, daje szansę dużego skalowania i tak naprawdę pokazuje, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w takich po prostu naszych bieżących potrzebach.
0: O nowym projekcie Fundacji Iskierka, projekcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mówiła Aneta Klimek-Jędryka. Temat jest rozwojowy, a na razie odbył się pilotaż tego programu. W projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji Iskierka, dzieci leczone na oddziałach onkologicznych w Katowicach i Zabrzu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Rozmowy takie jak ta nieczęsto zdarzają się w naszym programie, tym bardziej zapraszam. To będzie spotkanie radiowca z radiowcem. Naszym gościem będzie Bogdan Widawka, który w śląskim eterze znany jest od jakichś 30 lat. Będziemy rozmawiać nie o radiu.
6: Wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni dyżur w szpitalu, chociaż takie było założenie, bo na tym polegała akcja.
0: Porozmawiamy o wolontariacie, ale też o nauce, na którą naprawdę nigdy nie jest za późno. Ola Brodziak, zapraszam.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Porozmawiajmy o tym, co ostatnio pochłaniać bardzo, nie bardziej oczywiście niż radio, ale co to takiego?
6: Wolontariat. Chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest moje pierwsze zetknięcie z wolontariatem. Pierwsze było chyba z 10 lat temu. Byłem audiodeskryptorem. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o opisywanie ilustracji tego, co za oknem, wszystkiego w zasadzie, osobom z dysfunkcją wzroku, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. Opisywałem ilustracje do gazet, czy też ilustracje z gazet. Czasem jak braliśmy udział w jakichś wypadach w góry, opisywałem im to, co widzimy, to, co ja widzę. W każdym razie z wolontariatem miałem do czynienia już wcześniej i działałem w tym kierunku z osobami niewidomymi jakieś 3, może 4 lata. I potem była długa przerwa. No i na początku grudnia 2025 roku przeczytałem, że szpital miejski w Gliwicach poszukuje wolontariuszy, a tak naprawdę to bardziej zainteresował mnie najpierw taki fragment aktualności, to chyba w aktualnościach było w TVP3 naszym katowickim, gdzie była rozmowa, czy też materiał o pacjentach szpitala, których nikt nie odwiedza w czasie świąt. To było w kontekście przyszłych świąt, a więc których nikt nie odwiedzi. Dziennikarze TVP Katowice wybrali się właśnie do szpitala miejskiego w Gliwicach i rozmawiali z pacjentami, z pacjentkami, którzy wiedzieli już, że nikt do nich nie przyjdzie. I zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie, dosłownie mrówki przebiegły mi po plecach i pomyślałem sobie, to jest coś absolutnie wyjątkowego i trzeba w tym wziąć udział, dlatego że zaraz następny plakat, następny post dotyczył właśnie już wolontariatu w szpitalu w Gliwicach, gdzie szpital informował, na jakich zasadach taki wolontariat mógłby się odbywać, czyli wymagań nie było wiele. Pierwsze wymaganie to empatia. Drugie wymaganie to czas minimum przynajmniej 1 godzina tygodniowo, no to przez nas też nie jest specjalnie dużo i żadnego przygotowania, wykształcenia medycznego. Chodzi po prostu o to, żeby przyjść, porozmawiać, pobyć, potowarzyszyć, posłuchać, porozmawiać, przeczytać książkę, zagrać w jakąś planszówkę.
0: Potowarzyszyć,
6: tak. Mhm. Więc pomyślałem sobie, fajnie, to jest to, co chcę robić i w święta będę miał akurat czas na to, więc nie będzie problemu. Ale zobaczyłem, że pod tym postem jest już 200 komentarzy. I wszystkie komentarze były takie same w zasadzie, bo zaczynały się od słów: jestem zainteresowana, jestem zainteresowany, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. I pomyślałem sobie, jeżeli 200 osób zgłosiło się, no to gdzie ja się będę pchał, na pewno sobie poradzę. Minęły 2 godziny, nie dawało mi to spokoju. Wszedłem z powrotem, napisałem do szpitala krótkiego maila. Po kilku godzinach zadzwonił telefon, zadzwoniła Mariola Michalska, rzeczniczka szpitala, która jest też koordynatorką wolontariatu. w tym szpitalu. Po 20 minutach ustaliliśmy już szczegóły. Rozmowa była bardzo konkretna i ustaliliśmy, że mój pierwszy dyżur będzie w Wigilię od 12 w południe do 18. 6 godzin. To nie jest godzinka tygodniowo, natomiast uznałem, to jest taki fajny czas, żeby coś zrobić. Nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, co ja tam będę robił, ale wiedziałem, że 6 godzin to jest to. Tak się składa, że moja żona, która też jest wolontariuszem, akurat też w Wigilię miała dyżur. Więc stwierdziłem, okej, nie będzie problemu, akurat przyjadę i będzie kolacja. I nadeszła Wigilia, czyli dzień wolny już. To jest bardzo ważne. I przekroczyłem bramy szpitala o 12, właściwie przed 12, z biciem serca. Autentycznie byłem strasznie zdenerwowany, przejęty w zasadzie, chyba to jest właściwe określenie, przejęty tym, co za chwilę się tam wydarzy, ale też trochę stremowany, bo do tej pory właściwie znałem szpital z jednej strony, z odwiedzin, tak? Różne sytuacje w życiu się zdarzały w mojej rodzinie, w związku z tym trochę bywałem w szpitalu, delikatnie mówiąc, w różnych szpitalach cięższych, mniej cięższych oddziałach. Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast kiedy po pierwszej godzinie wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza, no to... Ja nawet teraz, jak to mówię, to mam problem, żeby powiedzieć to tak całkiem swobodnie. To powiem szczerze, że miałem duży problem, żeby się opanować i zacisnąć zęby, bo no, najzwyczajniej w świecie chciało mi się płakać. Ponieważ z bliska zobaczyłem tą ludzką biedę. Właśnie taka samotność, taka bezradność też, ból. Pomyślałem sobie tak, no nie może być to tak przeze mnie odbierane, bo ja tutaj wiele nie zrobię, jak się tak będę rozklejał nad tym wszystkim. Oczywiście tam u góry w szpitalu nie pokazałem tego po sobie. I potem już było okej. Czyli już było tak, jak powinno być. Z uśmiechem na ustach, pogodnie, z rozmową, z różnymi sytuacjami, które albo starałem się rozwiązać sam, albo z pomocą pielęgniarek, opiekunek medycznych. Zresztą to muszę podkreślić, bo to wtedy, nie tylko wtedy, ale akurat ten dyżur to jest takie miejsce szczególne w moim sercu, ten pierwszy dyżur wolontariacki, wigilijny, też wiadomo, jak my Polacy do tego podchodzimy, do Wigilii. Więc muszę powiedzieć, że ten zespół, który był wtedy na internie Szpitala Miejskiego w Gliwicach, w Wigilię, ojej, no to naprawdę jest mistrzostwo świata, bo i wszystkie dziewczyny, mówię dziewczyny, bo tam szybko przeszliśmy na ty, ale też dwaj panowie lekarze. Przez 6 godzin przeżyłem tyle, ile nie przeżyłem przez kilkanaście lat. Mówię zupełnie szczerze i z pełną świadomością.
0: Oczywiście na tym jednym dyżurze w Wigilię nie mogło się zakończyć. Mało tego, nie zakończyło się nawet na wolontariacie, bo ta cała historia ma bardzo ciekawy ciąg dalszy.
2: Jeszcze dziś w programie.
6: Moją pierwszą inspiracją była koleżanka, która mieszka w Świętokrzyskim, jest pielęgniarką, która kiedyś pracowała w korporacji, ale w pewnym momencie pomyślała, że zmieni jednak wszystko w swoim życiu i zmieniła. Dla mnie to było tak kolosalnie nieprawdopodobne, jak to usłyszałem kilka lat temu. Bardzo mi się to spodobało i no, urosła w moich oczach nieprawdopodobnie. Drugą inspiracją był narzeczony mojej córki, który kiedyś tak po prostu rzucił w trakcie rozmowy o wolontariacie. A panie Bogdanie, no a może by pan poszedł do szkoły? Są takie kierunki różne. To przecież można zostać opiekunem medycznym.
0: No właśnie. I Bogdan poszedł za ciosem. Dziś rozmawiamy o drodze od wolontariatu do opiekuna medycznego. Ciąg dalszy spotkania z Bogdanem Widawką już teraz. Zapraszam.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Jakie tam są przedmioty do ogarnięcia? Bo ja tak spojrzałam, widziałam, że na przykład jest też język migowy.
6: Tak, masz rację, jest też język migowy. Ja akurat jestem w takiej podstawie programowej, tej nowej, bo są dwie, w której jest już język migowy, między innymi jest też pobieranie krwi, czego wcześniej nie było.
0: Czyli te kompetencje jakby są...
6: Poszerzane, tak, poszerzane. Jest też język angielski w medycynie, w farmakologii, podstawy oczywiście, o tym mówimy. No, nie muszę mówić o pierwszej pomocy, bo to jest jakby z definicji rzecz oczywista. Są przedmioty, które dotyczą pielęgnacji, higieny, które dotyczą planowania, diagnozy, ale jest też anatomia, patofizjologia, podstawy. No, te tematy są przeróżne, dość szerokie, ale bardzo ciekawe.
5: A jak się czujesz jako osoba w słusznym wieku? Na takich, no chciałam powiedzieć studiach, ale to nie są studia. W studium,
6: nie, nie.
5: Tak? Studium?
6: Tak, to jest studium medyczne. Tak, to nie są studia, to jest studium medyczne. Jak się czuję? No, szedłem do tej szkoły z takim dużym znakiem zapytania, bo wyobrażałem sobie, że no właściwie to tam będą sami młodzi ludzie. Ja będę się tam czuł jak taki weteran, jakiś dinozaur. No ale okazało się, że tak źle nie jest, bo rzeczywiście oprócz tego, że są bardzo, bardzo młode osoby, są też osoby wprawdzie młodsze ode mnie, ale no, nie są całkiem po szkole, tak to nazwę, żeby też nikogo nie urazić. Ale nie czuję się absolutnie jakimś ewenementem.
5: Jakie masz plany, nie? Bo tak, wolontariat wolontariatem, no, opiekun medyczny to już są inne kompetencje troszkę. Czy tutaj chciałbyś to wykorzystać? Bo jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym offie, poza mikrofonem, no to mówiłeś, że radio to radio. To jest jakby jedna podstawowa sprawa, która zostaje. No ale gdzieś tam obok sobie możesz właśnie jeszcze działać, tak? Właśnie będąc takim opiekunem medycznym.
6: Radio to jest pasja numer jeden. I to się nie zmienia i tutaj nie ma, nawet nie myślę o tym, bo nie wiem, jakie jest, czy istnieje życie pozaradiowe. To jest takie pytanie odwieczne nasze radiowców, czy istnieje życie pozaradiowe. Ja nie wierzę w takie życie, no ale zobaczymy, kiedyś z czasem może się okaże. Ale drugą pasją, tak, to jest te sprawy związane z pomaganiem, bez względu na to, czy to jest wolontariat, czy to jest już praca w zawodzie opiekuna medycznego, to jest taka moja druga pasja, mogę powiedzieć. Jak to będzie wyglądało, nie wiem na dzisiaj. Na pewno nie chciałbym zmieniać zawodu i nie zmienię. Na pewno nie chciałbym zmieniać miejsca pracy i nie zmienię. Ale na pewno nie chciałbym też, jak to się mówi kolokwialnie, wylecieć z obiegu. Będąc wolontariuszem, pewnych czynności nie mogę wykonywać, czynności medycznych.
5: Ale chciałbyś spożytkować.
6: Ale właśnie tak, mając już wiedzę i uprawnienia, żeby zostać opiekunem medycznym, trzeba zdać egzamin państwowy. To nie są rurki z kremem. To już jest pełna jakaś taka naprawdę poważna sprawa, tak to nazwijmy. W związku z tym, żeby nie wybiec, nie wylecieć z tego zawodu, to na pewno chciałbym w jakimś małym stopniu, no nie wiem, może w jakiś weekend czy w weekendy. Trudno mi to teraz powiedzieć, bo jeszcze nie mam tych planów sprecyzowanych, ale na pewno chciałbym też stricte jako opiekun medyczny pracować. To tak, bo też tak sobie myślę, że szkoda byłoby tej wiedzy nie spożytkować w praktyce. Ja ją, wprawdzie tak jak mówię, ona mi pomaga w pracy wolontariackiej bardzo, ale pewnych czynności nie mogę wykonać, bo po prostu mi nie wolno. Więc żeby pogodzić jedno i drugie, no to myślę, że tak, chciałbym to ciągnąć. Tak mówiąc może niezbyt ładnie, ale chciałbym, żeby to trwało na pewno. I chciałbym też podkreślić to, że znam albo z widzenia, albo osobiście naprawdę wiele osób, które albo zmieniły swoje życie w tą stronę, pomagania, albo troszeczkę przeorganizowały swój czas po to właśnie, żeby mieć większe pole manewru, jeśli chodzi o pomaganie. I wolontariusze, którzy są chociażby w szpitalu miejskim w Gliwicach, to są naprawdę absolutnie genialni ludzie. Począwszy od takich, przepraszam wszystkich wolontariuszy, że takich nazwę, jak ja, zwykły wolontariusz, czyli taki, są niezwykli, bo na przykład przychodzą z psem, albo z kredkami, albo z farbkami i malują z dzieciakami, rysują, opowiadają. Przychodzi pies Willy, a raczej, przepraszam, przychodzi Bettina z psem Willy. Pies rozkłada wszystkich na łopatki, wszystkich pacjentów. Pacjent, który się nie uśmiecha przez 2 tygodnie, nagle zaczyna się uśmiechać. To są nieprawdopodobne sytuacje. Takich ludzi jest bardzo dużo i ja się cieszę, że mam, to wielkie słowa wiem, ale muszę to powiedzieć, ja się cieszę, że mam zaszczyt być na jednej liście właśnie z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy niesamowite robią.
0: Ten znajomy skądinąd głos należy do Bogdana Widawki. Rozmawialiśmy o wolontariacie i o tym, co może z niego wyniknąć.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W to mi graj, założycielką Lufcika na Korbkę, Teatru Złego. Rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy. I tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na Korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu, organizowaliśmy castingi, pracujemy ze sobą, z niektórymi z osób, które poznaliśmy tę dekadę temu, pracujemy do dzisiaj. Część zespołu się zmieniła. No i później robiąc coraz więcej rzeczy, rozwijając się coraz bardziej, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, ta marka się rozrastała i dzięki temu bardzo często aktorzy zgłaszają się do nas sami.
0: Już sami, tak?
7: Tak, ale my również jeździmy na festiwale. Oglądamy rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki a z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje i lubimy zapraszać do współpracy. Jest, absolutnie się od tego nie odżegnujemy, także.
0: To ile osób w tej chwili tworzy Lufcik na Korbkę?
7: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników
0: takich. To jest takich duża firma, że tak powiem.
7: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy. Zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, kuglarski, no bo to jest Lufcik na Korbkę i to jest Teatr Zły. To są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
0: Opowiedz o tych scenach. Niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
7: gdzie graliśmy
0: wystąpić? Tak, warunki, które warunki mieć.
7: No to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze, nasze kroki były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. To na pewno nie.
5: Mm-hmm. A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
7: Tak jest.
5: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
7: Postpandemiczny, na pewno.
5: Postpandemiczny.
7: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady którejś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że lufcik na korbkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca odbiorcy z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W Tom i Graj. Mieliśmy olbrzymie plany, byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w Pre-Zero Arena Gliwice, gdzie 500 osób, tak miło, na pierwszy spektakl, to myślę, że sceny instytucjonalne naprawdę muszą bardzo się postarać, żeby mieć tylu odbiorców na spektaklach skierowanych do młodych widzów. No i zaraz potem spektaklu...
5: Czyli tak trochę podcięcie skrzydeł.
7: No, było to takie dla nas trudne doświadczenie i w pandemii któryś z tych lat był rokiem Tyrmanda, który oczywiście...
5: I stąd zły?
7: Zły z Tyrmanda, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest? Bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę niepokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać, nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu, czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery. To były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
0: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tom i Graj, założycielka Lufcika na Korbkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych miastach, miasteczkach, w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
2: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
2: To warto wiedzieć.
5: Pani powiedziała, taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z Państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
7: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
5: Tak, ściąga do nauczyciela.
7: Tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, czy prawie dokładnie to samo, mm-hmm. o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze
3: wykorzystuje coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
5: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
3: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma chyba 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałabym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak, oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy. No, coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
5: Wychodzą ze swoją krzywą.
3: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
5: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak? Na czym się Państwo skupiacie? Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda, to spotkanie?
3: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec, no jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej działalności.
5: Czyli jak wygląda zmiana po prostu?
3: Tak,
5: jak się zmienia? Mhm. A czy jeszcze... Osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak? Weźmy takie skrajne miejsca. To są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca? Czy tutaj Państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
3: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach. Mm-hmm. Nie wymienialiśmy się
5: właśnie,
3: aż tak
5: nie?
3: bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobotni, niedzielny, tak? W swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią no, poświęcić się, tak? Poświęcić mnóstwo
5: Lublina
3: swojego czasu. Same spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
5: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii czy jakaś w temacie będąca?
3: Tak.
5: W ten sposób. Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem, niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy na przykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów, no wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book, można go ściągnąć ze strony internetowej towarzystwa.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Radio Złote Przeboje.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już m.in. w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
7: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa. Tak?
6: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
5: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: Nazywam się Anna Rzemuła-Siesicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
6: Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
7: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go, no właśnie, odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie znali, pobieżnie
6: zawartość.
7: Dowiemy się, tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
6: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
7: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie, no, duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
6: A w Wodzisławiu Śląskim, co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
7: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak, o tej tożsamości krajobrazu, czy takich niematerialnych wartościach, również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli, w moich spacerach uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza, no, nabyta, zupełnie innego rodzaju. Natomiast no, uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak? Albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
6: A opowiedzmy jeszcze o spacerach po Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
7: A ten spacer nazwany jest Od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek, NOSP, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem. Wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały. Pani doktor pokazuje, jak wyglądały te Katowice kiedyś.
6: Czyli tu jeździły furmanki na przykład, tak?
7: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, bądź w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą no, ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Że mamy geografa historycznego, jestem z kolei architektem krajobrazu. Więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
6: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemło-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
5: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretniej w Bytomiu-Szombierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Ulii Mazurowskiej.
4: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
6: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
5: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
6: Wrócę do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole, rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą?
4: Urządną,
6: tak?
4: Pszczoły, tak. No generalnie, żeby pszczoła urządziła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. Musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządlenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same z siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
6: Coś musi
4: ula.
6: Się wydarzyć.
4: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
6: Ale okazało się, że te wszystkie obawy to zbędne były.
4: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier ciasto. Na drożdżówce. Tak, ciasto, tak. Słodycz.
6: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu-Szombierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego, mówię tutaj o roślinach, coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy. Czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego, co znajduje się, nie wiem, czy to

0: Niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie, co to jest, natomiast mam tam wysiane, nie wiem, czy tak samo się rozsiało, czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
1: Nostrzyk. A powiedz, ty jesteś na tyle już takim, że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znając
0: rozróżniam smaki,
1: ładu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
0: Znaczy, lipę to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja. Natomiast miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
1: Czyli miód wielokwiatowy.
0: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, ale niestety nie mam.
1: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
3: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakoś. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólny czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać. Ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak zżyci. Lufcik na Korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie, także jest
1: A
3: to
1: gdzie
3: jak
1: wy pracujecie? Bo tak już ustaliliśmy sobie, że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
3: Tak jest.
1: Czy teatr Lufcik na Korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
3: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Na Stacji Kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy Lato w Teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy...
1: Lufciczkami,
3: którzy mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mówi. I w Pliziro Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie jest to nasze miejsce prób, a później, jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
1: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
3: Tak.
1: Coś jeszcze tutaj należało?
3: Ofowy.
1: Teatr
3: ofowy. Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli teatr zły. Teatr zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
1: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Uli Mazurowskiej Pszczelarki z Bytomia jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od kilku już lat zajmuje się pszczołami i chętnie o tych pszczołach opowiada w internecie i u siebie w pasiece, która znajduje się w Bytomiu Sząbierkach. Od czasu do czasu Ula wpada do nas, żeby się tą swoją pasją podzielić.
1: My mamy tutaj Karolinki. To jest odmiana nasza lokalna.
0: Za chwilę opowiemy o naszej lokalnej pszczole. Opowiemy też o przygodach pszczelarki Uli w Bytomiu. Aleksandra Brodziak, zapraszam.
2: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
0: Mamy różne gatunki miodów, no ale mamy też różne gatunki pszczół. Wiem, że jest ich około 500, zdaje się. Pytanie, czy jest taka nasza swojska śląska pszczoła, czy to już mnie fantazja poniosła?
1: Od jakiegoś czasu zwiększa się ilość pszczół tych rozpoznawanych gatunków w Polsce. I są to gatunki, które wcześniej występowały tylko w cieplejszych rejonach, czyli jakby docierają do nas wraz z ociepleniem klimatu, idą do nas z tych cieplejszych rejonów, więc wiadomo, że będą szybciej, nie wiem, w Krakowie niż szybciej w Gdańsku, aczkolwiek no to się, one się przemieszczają, więc wcześniej czy później te, które występowały endemicznie gdzieś, mogą być wszędzie. Ale na przykład właśnie pszczoła, jak ona się nazywa? Bluszczarka, żebym nie skłamała. Ale w każdym razie żywi się nektarem z kwiatu bluszcza. Została odkryta właśnie w okolicach Krakowa.
0: Czyli mamy pszczołę, można powiedzieć, krakowską, tak? No, a ja zapytam o tutaj naszą, śląską. Jest? Nie ma?
1: My mamy tutaj Karolinki. To jest nie rasa, tylko...
0: Gatunek?
1: Nie, nie. Gatunek to jest pszczoła miodna, a to jest odmiana. Odmiana nasza lokalna Karolinka.
0: A ona jakoś wygląda? Nie wiem, coś...
1: Wygląda tak samo jak...
0: To się różni? Jak można w ogóle, wiesz, zdiagnozować? O, widzę tutaj Karolinkę.
1: Znaczy, wiesz,
0: a tu
1: co...
0: z kolei mamy pszczołę krakowską.
1: Pewnie na poziomie badań jakichś tam genetycznych to jest jakaś różnica, ale tutaj chodzi o to, że Karolinki pochodzą lokalnie stąd. Co więcej, mamy trutowisko w Murckach, czyli to jest taki obszar, gdzie pszczelarze, hodowcy matek przywożą matki do zapłodnienia. Są zapładniane przez trutnie tylko dokładnie tej rasy. Obok tego trutowiska, w promieniu bodajże 10 kilometrów, nie ma pasieki, przynajmniej oficjalnie pasieki, w której jest jakakolwiek inna rasa. Więc jest to takie jakby zadbanie o czystość genetyczną.
0: A propos tej czystości genetycznej, ty się zajmujesz pszczołami. Ja akurat, no powiedzmy, że interesuję się psami i mam takie pytanie, a propos tej czystości właśnie, czy... odbywa się coś na kształt, nie wiem, konkursu piękności pszczół, tak jak mamy psie konkursy, czy to już tutaj za daleko idące analogie?
1: Nie, nie ma pszczelich konkursów piękności, ale wiesz, za pszczołę, za matkę możesz zapłacić 60 zł i możesz zapłacić 500 euro.
0: O.
1: No, więc to zależy, do czego ci jest ta matka potrzebna, bo jeżeli chcesz tylko w swoim ulu nową matkę osadzić, no to ci wystarczy tego rodzaju. Czy tam oczywiście możesz sobie, wiesz, decydować, czy to ma być matka jednodniówka, niezapłodniona, czy ma być już zapłodniona, czy ma być z potwierdzonym czerwieniem, czy ma być zapłodniona naturalnie, czy sztucznie. No to jest po prostu hodowla, pszczoła jest zwierzęciem hodowlanym i podlega takim samym zabiegom, jak wszystkie inne zwierzęta hodowlane, tylko troszkę rozmiar jest pszczoły inny.
0: Inny. I ty o tych wszystkich rzeczach też opowiadasz, tak? W ramach swojej edukacji.
1: Tak, opowiadam, bo ludziom się zwykle, wiesz, wydaje, że pszczelarstwo to jest jest dziadek,
0: ma ule
1: od pradziejów, od swojego dziadka albo jeszcze dalej. I w zasadzie, no co, on tam se pójdzie, popyka fajeczkę przy tym ulu, tak? I potem miodek ma i na tym koniec. No może jeszcze świeczki czasami zrobi, aczkolwiek to już niekoniecznie. A tak naprawdę oprócz samej hodowli pszczół jest mnóstwo tematów pobocznych. I to jak wchodzisz jakby w ten temat, no to do ciebie to wszystko dociera, jak zresztą w każdej innej branży. No po prostu dowiadujesz się coraz więcej i więcej, poznajesz nowych ludzi, ci ludzie pokazują ci jakieś nowe zdobycze technologiczne albo usprawnienia takie racjonalizatorskie z domu, które są świetne, bo działają.
0: No ale wracając do twojej działalności, czy to w pasiece, czy to w social mediach, bo jeszcze nie mówiłyśmy o tym, ale prężnie działasz na Instagramie. Jest też strona internetowa uleuli.pl. Tutaj tutaj sporo treści ze świata pszczół, z tym, że te treści no już dawno nie odświeżane, ale wciąż aktualne. Natomiast opowiedzmy o tym właśnie, co robisz na Instagramie, co robisz w pasiece, jak wygląda taki dzień z życia pszczelarki.
1: Na Instagramie opowiadam no właśnie o tym, czego ludzie nie wiedzą. Instagram, jak zresztą każdy rodzaj mediów społecznościowych, to jest tylko wyimek z życia, więc wiadomo, że ja pokazuję te rzeczy, które są najciekawsze. Nie pokazuję tego, jakim problemem jest dopranie na przykład kombinezonu pszczelarskiego, no bo w zasadzie kogo to interesuje.
0: Ale widziałam, że czasami też się przebierasz pszczołę.
1: Tak, na święto pszczół, taki piknik pszczelarski w Bytomiu, no wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ja mam bardzo duży dystans do siebie. Myślę, że w ogóle w każdej dziedzinie edukacji potrzeba trochę śmiechu. Wtedy lepiej wiedza wchodzi, kiedy to nie jest takie bardzo poważne i napuszone.
0: No ale czasami masz bardzo poważne zadania jako pszczelarka w Bytomiu. Otóż wybierasz się na interwencję.
1: Tak, rzeczywiście zwracają się do mnie jako do mnie albo do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy ludzie, którzy mają problem z pszczołami. Generalnie problemy są dwa. Albo rzeczywiście są pszczoły, które się umieściły w jakimś niewłaściwym miejscu, utrudniającym życie ludziom, albo nie są to pszczoły, tylko są to osy na przykład, albo szerszenie. Dzięki Bogu, że pan tego nie ruszył, bo miał gigantyczne gniazdo w garażu i właśnie on napisał, że no ma pszczoły i on nie wie, co z nimi zrobić i wysłał zdjęcie na szczęście, no i mało zawału nie dostaliśmy na widok tego gniazda pszczół. Problem jest to, że właśnie, że ludzie nie rozróżniają osy od pszczoły, pszczoły od szerszenia, czmiela, od czegokolwiek. No, paski, wszystko co ma paski, to ludziom się kojarzy, że to jest pszczoła. Zazwyczaj te owady no, lokują się blisko ludzi i czasami bywa to problem. I wiem, o czym, do czego jakby pijesz, nawiązujesz. Pijesz też. Tak, rzeczywiście dostałam kiedyś telefon, czy mogłabym pomóc, ponieważ ludziom się leje miód z sufitu. To akurat bardzo blisko zresztą mnie. Umówiłam się tam któregoś dnia na wizytę. Jak przyjechałam na misję, to okazało się, że tam ja już nie widziałam tych pszczół latających i później w trakcie rozmowy okazało się, że te pszczoły były rok wcześniej.
0: Czyli dopiero teraz jakby to wszystko przeleciało przez sufit, tak?
1: Tak, wszystko przeleciało przez ten sufit. Problem był tego rodzaju, że pszczoły rzeczywiście weszły w mur, znalazły sobie miejsce między sufitem bodajże na drugim piętrze, a podłogą na trzecim piętrze. Tam sobie zbudowały plastry, ale podłoga na tym trzecim piętrze się ruszała, jak ktoś chodził. Więc jak te plastry były pełne miodu, no to one im, tym pszczołom się odrywały. Pszczoły opuściły to miejsce, natomiast było ciepło, ten miód zaczął fermentować, no i zaczął przeciekać. Zaczął przeciekać ludziom przez sufit, mieli ten sufit obłożony kasetonami styropianowymi, więc oni zerwali te kasetony. Odważna osoba spróbowała tego, co cieknie z sufitu.
0: Stwierdziła, iż jest to miód.
1: Tak, że jest to miód.
0: I takie właśnie interwencje ma na swoim koncie Ula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia. Ula prowadzi pasiekę w Bytomiu Sząbierkach i chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pszczół.
2: Życie w mieście.
0: A teraz w naszym programie o życiu uczelnianym. Doktorantka roku 2026 Agata Hoffel-Meyer-Roś opowie o swojej pracy, pasji, filmie i nowym projekcie dotyczącym Filmoteki Śląskiej.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Wydarzyła się taka bardzo dla mnie fajna i ciekawa rzecz. Oprócz tego, że zostałam wyróżniona w konkursie Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jedna z pięciu najlepszych doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Śląskim za swoją działalność naukową, edukacyjną, to okazało się, że też zostałam wyróżniona tytułem doktorantki roku. Najlepsze w tym tytule jest chyba to, że przyznają ją studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego, więc jest to...
0: Czyli nagroda za zajęcia, tak? Za sposób prowadzenia zajęć.
3: To jest nagroda za zajęcia, za zajęcia, które prowadzę wokół tematu właśnie swojej pracy doktorskiej, czyli różnych praktyk z zakresu edukacji filmowej. To wszystko nie wydarzyłoby się też, gdyby nie zaufanie tak naprawdę mojej pani promotor Magdaleny Kępny-Pieniążek i mojej promotorki pomocniczej Justyny Budzik, ponieważ to właśnie tam, czyli na Kulturoznawstwie prowadzę zajęcia i to tam tak naprawdę studenci mieli możliwość mnie poznać. zaprzyjaźnić się ze mną na zajęciach. Przynajmniej tak to odczuwam z racji tego, że przyznali mi tą nagrodę. I to tam mogłam tak naprawdę opowiadać o tym, co badam, czyli o praktykach edukacji filmowej.
0: 18 lat już zajmujesz się badaniem filmu. Ja nie wiem, czy my się nie znamy, nie wiem, jakieś 15 lat.
3: Tak.
0: I od zawsze ten film gdzieś tam był obok tak. ciebie, z tobą. Powiedz o swoich projektach, o tym, co będziesz robiła dalej w związku z filmem, bo wiem, że coś się ciekawego szykuje, że ma to związek z Filmoteką Śląską.
3: Tak. Otrzymałam też, zostałam wyróżniona w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt będę realizowała we współpracy z Filmoteką Śląską i instytucją filmową Silesia Film, której Filmoteka Śląska jest częścią. Ja przez pewien okres w swoim życiu pracowałam też w Filmotece Śląskiej i wiem, jakie skarby tam po prostu są zdeponowane. Jest bardzo dużo tematów filmowych i trzeba walczyć o to, żeby edukacja wyszła i wypłynęła na powierzchnię. Postanowiłam, że odkryję skarby Filmoteki Śląskiej, które właśnie można wykorzystać w takich działaniach edukacyjnych. Projekt jest zatytułowany Śląskie filmowe skarby dla małych i dużych bajtli, czyli kolekcja filmów dla młodego widza z Filmoteki Śląskiej. Mhm. Będą to różne filmy, jeszcze tak naprawdę nie wiem. Chciałabym, żeby część tej kolekcji, którą będę opisywać, dotyczyła naszego regionu, czyli Górnego Śląska, ponieważ właśnie w archiwach Filmoteki Śląskiej oprócz filmów regionalnych, oprócz filmów, które jakby są jakoś związane z historią rozwoju polskiej kinematografii, są też filmy, które dotyczą historii typowo górnośląskich. Mam tutaj na myśli kilka animacji, ale też filmy Stanisława Jędryki na przykład, to jedno. I oprócz tego też mam nadzieję, że jeszcze coś poszukam bardziej niż tylko właśnie na przykład same filmy Kazimierza Kuca, które bardzo dobrze są znane, są już opracowane. Natomiast ten projekt ma na celu wydobyć jeszcze inne tytuły, jeszcze inne rzeczy, które można opracować właśnie edukacyjnie. Jedynym warunkiem jakby czerpania z tego projektu, który piszę dla grup osób zainteresowanych będzie to, że muszą przyjść do Filmoteki Śląskiej. I taki jest też mój cel, ponieważ jak pewnie wiemy albo nie wiemy, Filmoteka Śląska jest jedyną regionalną filmoteką w Polsce. A regionalną to znaczy, że zbiera rzeczy związane z regionem. Ponieważ Filmoteka Narodowa, która jest w Warszawie, zbiera wszystkie filmy polskie, natomiast Filmoteka Śląska skupia się na tym, co jest naszym jakby dziedzictwem.
0: Mhm. Ale wróćmy do tych skarbów, bo co to na przykład jest, albo co by to mogło być? W ogóle, co to znaczy edukacja filmowa, że co, że bierzemy jakiś konkretny tytuł, nieznany albo mało znany, czy też może znany właśnie, i co dalej się dzieje?
3: Alan Bergala, taki teoretyk właśnie edukacji filmowej, który pracuje z różnymi grupami we Francji, powiedział, że edukacja filmowa to jest spotkanie między osobą a filmem. I tak naprawdę, ponieważ edukacja filmowa to jest bardzo pojemne i szerokie
0: pojęcie.
3: Pojęcie, tak. Które obejmuje tak naprawdę wszystkie działania mające na celu inicjowanie spotkania między osobą a filmem. I tak naprawdę różnica pomiędzy tym, że, bo my też możemy sami się edukować filmowo, polega między edukacją filmową a takim naszym oglądaniem czy przebywaniem też z filmem, jest to, że w tą relację wchodzi jeszcze trzecia osoba, jakiś edukator, edukatorka, który właśnie ma pomysł na to, jak takie spotkanie zaaranżować, jak je zainicjować i stoi też może tak trochę na straży, żeby to spotkanie rzeczywiście było i rzeczywiście się odbywało.
0: O swoim nowym projekcie opowiadała Agata Hofer-Meyer-Rąś, a ja powiem o starszym projekcie Agaty, po który wciąż można sięgać. Kinodzieci.info. Tu informacje o historii kina na Górnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hofer-Majer-Roś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
3: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
0: Przeżywali.
3: Tak.
0: Strona, którą stworzyła Agata Hofer-Majer-Roś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hofer-Majer-Roś.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku. Mapa kin na Górnym Śląsku. Tych, które kiedyś istniały. Opowieści o kinie objazdowym. Opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hofer-Majer-Roś, z którą rozmawiamy między innymi o historii kina. Bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
3: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
0: Przeżywali.
3: Tak, tak. Mm-hmm. Kultowy wjazd pociągu na stację w Eltrad polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed wjeżdżającym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, mm-hmm. że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
0: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu. Rozumiem, że chodzi o jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
3: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Tetrat, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. Mhm. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie...
0: Nie widziały może filmu.
3: No to na pewno, to na pewno, że myślały, że po prostu wjeżdża pociąg. Tak.
0: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
3: Tak.
0: Podamy adres.
3: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Pajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2012 roku. Tak, w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie wiele kin już zniknęło. Natomiast jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach z Górnego Śląska.
0: I cały czas można z tego korzystać.
3: Można, ta strona cały czas ją uaktualniam. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej, ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe Piegi Pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia Pana Kleksa i 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
0: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe, tak, inne zajęcia.
3: Tak.
0: Żeby pobierać można jak najbardziej, nawet, tak, trzeba, jest to...
3: Tak.
0: w 100% legalne korzystanie
3: tak.
0: z tej rzeczy.
3: I najlepsze jest to, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych. Wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami. To wszystko jest legalnie. Zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt filmowy Piegi Pana Kleksa. Mm-hmm.
0: Kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak: jeśli lubisz latanie, zobacz film Latające machiny kontra pan samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił między innymi nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja. Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego, między innymi w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo, warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
0: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W to mi graj, autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
1: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
3: Duży lufcik, mały
1: lufcik. Jak 10 lat, to już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa. No, takim projektem jest Teatr Zły, tak?
4: Tak, tak.
1: Ale może
4: ale nim Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W to mi graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W to mi graj, tylko że Fundacja W to mi graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W to mi graj jest działaniem edukacyjnym. I to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia lufciczka, do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może, i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
1: Stacjonarne?
4: Stacjonarne, mm-hmm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
1: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
4: zapotrzebowanie. Mimo, że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr. Może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
1: Czyli to rozwijmy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie to się wydaje wciąż jeszcze, mam takie wrażenie, ale to zawsze można mi poprawić. No, nie jest taka kultura masowa, tak?
4: Aż kurde.
0: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam?
4: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się o nadprodukcji teatralnej, czyli że powstaje tych spektakli bardzo dużo w wielu ośrodkach teatralnych.
0: Ale to z trzeciej strony, ilekroć jestem w teatrze, to po prostu jest tłum.
4: Jest, co bardzo nas cieszy i myślę, że cieszy również inne miejsca, które są odwiedzane. Dlatego no, kulturą masową pewnie nie możemy tego nazwać tak do końca, ponieważ kultura masowa to wydaje mi się, że troszeczkę trendy muzyczne są w tym mocniejsze, na przykład czy filmowe, ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
0: Dostępnej.
4: Tak jest. I chcemy, no i my właśnie też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z Wikingami. I prowadzimy warsztaty z
0: prawdziwymi Wikingami.
4: Prawdziwymi Wikingami ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Pyskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
0: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru, z Wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
4: Z tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
0: A weźmy opcję dla dorosłych. To no, czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
4: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie to właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru. To już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i powiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
0: Lufcik na korbkę, Fundacja W Tym i Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuch, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z Wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem Wikingów, warto zajrzeć na utgardgliwice.eu. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska Wikingów działała przez cały rok.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią Kościoła świętego Wojciecha na placu klasztornym.
5: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został spod tynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
0: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
5: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach, jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna, niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista, co dawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
0: Wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
5: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych, kobiet i dzieci, oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali w klasztorze.
0: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
5: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, który umustrojony były właśnie szczątki dziecka. Zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie. Z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej z matką pochowani właśnie w trumnach, w trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeśli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
0: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia, albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
2: To warto wiedzieć.
0: A teraz Monika Bajka z Domaniu Stróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Dom Aniołów Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
6: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja. Bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko
0: zamykacie się na lata,
6: nie zamykamy na się. Nie zamykamy się, a jeśli chodzi o wakacje, to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego, że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. Mamy co roku tygodnie tematyczne. Były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no, wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no, wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no, przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i, no i tam dzieciaki mogą odpocząć, mogą, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze. Biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są... I nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15-latku, tak? Jakby, że...
7: Który
6: pierwszy raz na plaży. I wtedy no, wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to, co robią, ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak no, drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze 10 młodych ludzi, klubowiczów naszych, socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego z Katowic wyjeżdża w góry, pobyć razem, pochodzić po górach, gdzieś tam się zintegrować jeszcze i popracować nad takimi swoimi sprawami. Także dużo się dzieje. My też na te półkolonie i na dodatkowe koszty na tych wyjazdach prowadzimy zbiórkę, bo no, jakby takim głównym założeniem jest to, że udział w tych zajęciach Anielskiego Lata jest bezpłatny. Mhm. Tak jak właśnie o to chodzi, prawda? Bo jest oferta półkolonii oczywiście różnych, ale no tak problemem zawsze są pieniądze. No i też jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają, no i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie. Kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas organizować.
0: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wejść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
6: Tak.
0: Już tam wy znajdziecie
6: oczywiście
0: tematy do zagospodarowania.
6: Oczywiście, no bo jak jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy,
0: ale
6: które ktoś nam...
0: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
6: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy o nie.
0: Czy będą, czy ich nie
6: będą.
0: Nigdy
6: nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji, no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę, no i my też musimy zarobić na tą dużą anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 złotych to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjści. Także no zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko przed czymś jeszcze gorszym.
0: W tym miejscu warto dodać, że Anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto Anioły wspierać, warto pomagać. Anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki, a o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
7: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
8: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności. A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
8: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
6: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
7: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
6: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
8: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
6: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. O, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen, Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
6: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
7: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
6: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
8: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
9: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wiedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
10: Jest pan Ham.
5: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
10: Panie Wokulski, jest pan Ham.
5: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, kto mówi?
6: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
5: Dofinansowanie?
6: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
5: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
6: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
5: Gdzie się zapisać?
6: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
5: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
10: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg. Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
9: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
10: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
9: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
11: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
9: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finał singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka, przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
8: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
7: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
8: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
13: Radio Złote Przeboje.
8: No właśnie, w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. A wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama. Who's that
1: girl? Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
18: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
10: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
12: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
11: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
13: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
11: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22.

3 minuty po godzinie 12, to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16 będę miał dla was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek, i o tym opowiem wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: Reklama.
20: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe, kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboja do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
16: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
15: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
17: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
15: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
14: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

powstał jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.

Baja Condios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
11: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
10: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
12: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
10: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasuny robiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego. Do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy cię.
1: Cześć.
0: Bye, bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangster.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta, źródlana woda prosto z Alp. To miasto, to Wiedeń. A artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Media 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
11: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
10: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
12: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
10: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Reklama.

Kiedyś wywiad, że David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostańmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczek. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

Zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16:00 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło. 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
10: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
11: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
12: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
10: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
9: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela, Ela w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupi?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie: jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam, tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
15: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
16: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
14: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

od razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari pari.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Halo, kto mówi?
17: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
16: Dofinansowanie?
17: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
16: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
17: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
16: Gdzie się zapisać?
17: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
16: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
18: Marianna, ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
18: No, ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Korę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Reklama.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
14: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
15: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
16: Można było to szybciej zrobić, tak.
14: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
17: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
14: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
13: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Mam ochotę na safari.
13: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
13: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
13: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespoła, dwa w jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to
1: mamy
2: krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
3: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
0: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu, a wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówią, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już m.in. w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
2: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa. Tak?
1: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Nazywam się Anna Rzemła-Siesicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
1: Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
2: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go no właśnie odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie znali, pobieżnie dowiemy się, tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
1: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
2: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie no, duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
1: A w Wodzisławiu Śląskim, co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
2: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak, o tej tożsamości krajobrazu, czy takich niematerialnych wartościach, również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza no, nabyta, zupełnie innego rodzaju. Natomiast no, uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak? Albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
1: A opowiedz mi jeszcze o spacerach po Katowicach. Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
2: A ten spacer nazwany jest od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek, NOSP, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem, wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały pani doktor pokazuje jak wyglądały te Katowice kiedyś.
1: Czyli tu jeździły furmanki na przykład,
2: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, bądź w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą no, ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Że mamy geografa historycznego, jestem z kolei architektem krajobrazu, więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to jakby treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
1: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemłoś Sicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretniej w Bytomiu-Sząbierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Uli Mazurowskiej.
3: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
1: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Wrócę do tego, do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole, rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą?
3: Urządzą,
1: tak?
3: Pszczoły, tak. No generalnie, żeby pszczoła urządziła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. I musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządzenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same z siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
1: Coś musi się wydarzyć.
3: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
1: Ale okazało się, że te wszystkie obawy to zbędne były.
3: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier ciasto. Na drożdżówce. Tak, ciasto, tak, słodycz.
1: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu-Sząbierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego, mówię tutaj o roślinach, coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy. Czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego, co znajduje się, nie wiem, czy to w Bytomiu, czy w ogóle w naszym regionie.
3: Bytom-Sząbierki jest bardzo zieloną dzielnicą. Już abstrahując, że jest tam park Fazaniec, ale są ogródki działkowe. Jest coś takiego, co się w ogóle nie kojarzy z pożytkami dla zwykłego człowieka, czyli jest cmentarz, na którym jeszcze nie wycięto drzew, a są tam lipy, więc mam piękny dostęp do lip. Ale ostatnim hitem, w zasadzie pierwszym życiorysie tej pasieki jest to, że mam dużo nostrzyku albo nostrzyka przy pasiece i to jest taka bardzo niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie, co to jest, natomiast mam tam wysiane, nie wiem, czy tak samo się rozsiało, czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
1: Nostrzyk. A powiedz, ty jesteś na tyle już takim, że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znając
3: rozróżniam smaki,
1: ładu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
3: Znaczy, lipę to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja. Natomiast miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
1: Czyli miód wielokwiatowy.
3: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, ale niestety nie mam.
1: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
4: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakościowy. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólne czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać, ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak z życi. Lufcik na Korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie. Nie, także jest.
1: A gdzie
4: jak
1: wy pracujecie? Bo tak, już ustaliliśmy sobie, rodzinny. Że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
4: Tak jest.
1: Czy teatr Lufcik na Korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
4: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Mm-hmm. Na Stacji Kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy lato w teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy...
1: Lufciczkami,
4: którzy mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mówi. I w Prizero Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie jest to nasze miejsce prób, a później, jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
1: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
4: Tak.
1: Coś jeszcze tutaj należało?
4: Ofowy.
1: Ofowy.
4: Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli Teatr Zły. Teatr Zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
1: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Uli Mazurowskiej Pszczelarki z Bytomia jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od kilku już lat zajmuje się pszczołami, chętnie o tych pszczołach opowiada w internecie i u siebie w pasiece, która znajduje się w Bytomiu Sząbierkach. Od czasu do czasu Ula wpada do nas, żeby się tą swoją pasją podzielić.
3: My mamy tutaj Karolinki. To jest odmiana nasza lokalna.
1: Za chwilę opowiemy o naszej lokalnej pszczole. Opowiemy też o przygodach pszczelarki Uli w Bytomiu. Aleksandra Brodziak, zapraszam.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Mamy różne gatunki miodów, no ale mamy też różne gatunki pszczół. Wiem, że jest ich około 500, zdaje się. Pytanie, czy jest taka nasza swojska śląska pszczoła, czy to już mnie fantazja poniosła?
3: Od jakiegoś czasu zwiększa się ilość pszczół tych rozpoznawanych gatunków w Polsce. I są to gatunki, które wcześniej występowały tylko w cieplejszych rejonach, czyli jakby docierają do nas wraz z ociepleniem klimatu, idą do nas z tych cieplejszych rejonów, więc wiadomo, że będą szybciej, nie wiem, w Krakowie niż szybciej w Gdańsku. Aczkolwiek no, to się, one się przemieszczają, więc wcześniej czy później te, które występowały endemicznie gdzieś, mogą być wszędzie. Ale na przykład właśnie pszczoła, jak ona się nazywa? Bluszczarka, że mnie skłamała, ale w każdym razie żywi się
4: bluszczem.
3: Nektarem z kwiatu bluszcza, została odkryta właśnie w okolicach Krakowa.
1: Czyli mamy pszczołę, można powiedzieć, krakowską, tak? No, a ja zapytam o tutaj naszą, śląską. Jest? Nie ma?
3: My mamy tutaj Karolinki. To jest nie rasa, tylko...
1: Gatunek?
3: Nie, nie. Gatunek to jest pszczoła miodna, a to jest odmiana. Odmiana nasza lokalna Karolinka.
1: A ona jakoś wygląda? Nie wiem, coś...
3: Wygląda tak samo jak...
1: To się różni? Jak można w ogóle, wiesz, zdiagnozować? O, widzę tutaj Karolinkę.
3: Znaczy, wiesz,
1: a tu
3: co...
1: z kolei mamy pszczołę krakowską.
3: Pewnie na poziomie badań jakichś tam genetycznych to jest jakaś różnica, ale tutaj chodzi o to, że Karolinki pochodzą lokalnie stąd. Co więcej, mamy trutowisko w Murckach, czyli to jest taki obszar, gdzie pszczelarze, hodowcy matek przywożą matki do zapłodnienia. Są zapładniane przez trutnie tylko dokładnie tej rasy. Obok tego trutowiska, w promieniu bodajże 10 kilometrów, nie ma pasieki, przynajmniej oficjalnie pasieki, w której jest jakakolwiek inna rasa. Więc jest takie jakby zadbanie o czystość genetyczną.
1: A propos tej czystości genetycznej, ty się zajmujesz pszczołami. Ja akurat no, powiedzmy, że interesuję się psami i mam takie pytanie, a propos tej czystości właśnie, czy odbywa się coś na kształt, nie wiem, konkursu piękności pszczół, tak jak mamy psie konkursy, czy to już

0: takim samym zabiegom jak wszystkie inne zwierzęta hodowlane, tylko troszkę rozmiar jest pszczoły inny.
1: Inny. I ty o tych wszystkich rzeczach też opowiadasz, tak? W ramach swojej edukacji.
0: Tak, opowiadam, bo ludziom się zwykle już wydaje, że pszczelarstwo to jest jest dziadek,
1: ma ule
0: od pradziejów, od swojego dziadka albo jeszcze dalej. I w zasadzie, no co, on tam se pójdzie, popyka fajeczkę przy tym ulu, tak? I potem miodek ma i na tym koniec. No może jeszcze świeczki czasami zrobi, aczkolwiek to już niekoniecznie. A tak naprawdę oprócz samej hodowli pszczół jest mnóstwo tematów pobocznych. I to jak wchodzisz jakby w ten temat, no to do ciebie to wszystko dociera, jak zresztą w każdej innej branży, no po prostu dowiadujesz się coraz więcej i więcej, poznajesz nowych ludzi, ci ludzie pokazują ci jakieś nowe zdobycze technologiczne, albo usprawnienia takie racjonalizatorskie z domu, które są świetne, bo działają.
1: No ale wracając do twojej działalności, czy to w pasiece, czy to w social mediach, bo jeszcze nie mówiłyśmy o tym, ale prężnie działasz na Instagramie, jest też strona internetowa uleuli.pl, tutaj sporo treści ze świata pszczół, z tym, że te treści no już dawno nie odświeżane, ale wciąż aktualne. Natomiast opowiedzmy o tym właśnie, co robisz na Instagramie, co robisz w pasiece, jak wygląda taki dzień z życia pszczelarki.
0: Na Instagramie opowiadam no właśnie o tym, czego ludzie nie wiedzą. Instagram, jak zresztą każdy rodzaj mediów społecznościowych, to jest tylko wyimek z życia, więc wiadomo, że ja pokazuję te rzeczy, które są najciekawsze. Nie pokazuję tego, jakim problemem jest dopranie na przykład kombinezonu pszczelarskiego, no bo w zasadzie kogo to interesuje.
1: Ale widziałam, że czasami też się przebierasz pszczołę.
0: Tak, na święto pszczół, taki piknik pszczelarski w Bytomiu, no wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ja mam bardzo duży dystans do siebie. Myślę, że w ogóle w każdej dziedzinie edukacji potrzeba trochę śmiechu. Wtedy lepiej wiedza wchodzi, kiedy to nie jest takie bardzo poważne i napuszone.
1: No ale czasami masz bardzo poważne zadania jako pszczelarka w Bytomiu, otóż wybierasz się na interwencję.
0: Tak, rzeczywiście zwracają się do mnie jako do mnie albo do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy ludzie, którzy mają problem z pszczołami. Generalnie problemy są dwa. Albo rzeczywiście są pszczoły, które się umieściły w jakimś niewłaściwym miejscu, utrudniającym życie ludziom, albo nie są to pszczoły, tylko są to osy na przykład, albo szerszenie. Dzięki Bogu, że pan tego nie ruszył, bo miał gigantyczne gniazdo w garażu i właśnie on napisał, że no ma pszczoły i on nie wie, co z nimi zrobić i wysłał zdjęcie na szczęście, no i mało zawału nie dostaliśmy na widok tego gniazda pszczół. Problem jest to, że właśnie, że ludzie nie rozróżniają osy od pszczoły, pszczoły od szerszenia, czmiela, od czegokolwiek. No, paski, wszystko co ma paski, to ludziom się kojarzy, że to jest pszczoła. Zazwyczaj te owady no, lokują się blisko ludzi i czasami bywa to problem. I wiem, o czym, do czego jakby pijesz, nawiązujesz, pijesz też. Tak, rzeczywiście dostałam kiedyś telefon, czy mogłabym pomóc, ponieważ ludziom się leje miód z sufitu. To akurat bardzo blisko zresztą mnie. Umówiłam się tam któregoś dnia na wizytę. Jak przyjechałam na misję, to okazało się, że tam ja już nie widziałam tych pszczół latających i później w trakcie rozmowy okazało się, że te pszczoły były rok wcześniej.
1: Czyli dopiero teraz jakby to wszystko przeleciało przez sufit, tak?
0: Tak, wszystko przeleciało przez ten sufit. Problem był tego rodzaju, że pszczoły rzeczywiście weszły w mur, znalazły sobie miejsce między sufitem bodajże na drugim piętrze, a podłogą na trzecim piętrze. Tam sobie zbudowały plastry, ale podłoga na tym trzecim piętrze się ruszała, jak ktoś chodził. Więc jak te plastry były pełne miodu, no to one im, tym pszczołom się odrywały. Pszczoły opuściły to miejsce, natomiast było ciepło, ten miód zaczął fermentować, no i zaczął przeciekać. Zaczął przeciekać ludziom przez sufit, mieli ten sufit obłożony kasetonami styropianowymi, więc oni zerwali te kasetony. Odważna osoba spróbowała tego, co cieknie z sufitu.
1: Stwierdziła, iż jest to miód.
0: Tak, że jest to miód.
1: I takie właśnie interwencje ma na swoim koncie Ula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia. Ula prowadzi pasiekę w Bytomiu Sząbierkach i chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pszczół.
2: Życie w mieście.
1: A teraz w naszym programie o życiu uczelnianym. Doktorantka roku 2026 Agata Hoffel-Meyer-Roś opowie o swojej pracy, pasji, filmie i nowym projekcie dotyczącym Filmoteki Śląskiej.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Wydarzyła się taka bardzo dla mnie fajna i ciekawa rzecz. Oprócz tego, że zostałam wróżona

0: wyróżniona w konkursie jego magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jedna z pięciu najlepszych doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Śląskim za swoją działalność naukową, edukacyjną, to okazało się, że też zostałam wyróżniona tytułem doktorantki roku. Najlepsze w tym tytule jest chyba to, że przyznają ją studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego, więc jest to...
1: Czyli to nagroda za zajęcia, tak? Za sposób prowadzenia zajęć.
0: To jest nagroda za zajęcia, za zajęcia, które prowadzę wokół tematu właśnie swojej pracy doktorskiej, czyli różnych praktyk z zakresu edukacji filmowej. To wszystko nie wydarzyłoby się też, gdyby nie zaufanie tak naprawdę mojej pani promotor Magdaleny Kępny-Pieniążek i mojej promotorki pomocniczej Justyny Budzik, ponieważ to właśnie tam, czyli na kulturoznawstwie prowadzę zajęcia i to tam tak naprawdę studenci mieli możliwość mnie poznać, zaprzyjaźnić się ze mną na zajęciach, przynajmniej tak to odczuwam z racji tego, że przyznali mi tą nagrodę i to tam mogłam tak naprawdę opowiadać o tym, co badam, czyli o praktykach edukacji filmowej.
1: 18 lat już zajmujesz się badaniem filmu. Ja nie wiem, czy my się nie znamy, nie wiem, jakieś 15 lat.
0: Tak.
1: I od zawsze ten film gdzieś tam był obok ciebie, z tobą. Powiedz o swoich projektach, o tym, co będziesz robiła dalej w związku z filmem, bo wiem, że coś się ciekawego szykuje, że ma to związek z Filmoteką Śląską.
0: Tak. Otrzymałam też, zostałam wyróżniona w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt będę realizowała we współpracy z Filmoteką Śląską i instytucją filmową Silesia Film, której Filmoteka Śląska jest częścią. Ja przez pewien okres w swoim życiu pracowałam też w Filmotece Śląskiej i wiem, jakie skarby tam po prostu są zdeponowane. Jest bardzo dużo tematów filmowych i trzeba walczyć o to, żeby edukacja wyszła i wypłynęła na powierzchnię. Postanowiłam, że odkryję skarby Filmoteki Śląskiej, które właśnie można wykorzystać w takich działaniach edukacyjnych. Projekt jest zatytułowany Śląskie filmowe skarby dla małych i dużych bajtli, czyli kolekcja filmów dla młodego widza z Filmoteki Śląskiej. Będą to różne filmy. Jeszcze tak naprawdę nie wiem. Chciałabym, żeby część tej kolekcji, którą będę opisywać, dotyczyła naszego regionu, czyli Górnego Śląska, ponieważ właśnie w archiwach Filmoteki Śląskiej oprócz filmów regionalnych, oprócz filmów, które jakby są jakoś związane z historią rozwoju polskiej kinematografii, są też filmy, które dotyczą historii typowo górnośląskich. Mam tutaj na myśli kilka animacji, ale też filmy Stanisława Jędryki na przykład, to jedno. I oprócz tego też mam nadzieję, że jeszcze coś poszukam bardziej niż tylko właśnie na przykład same filmy Kazimierza Kuca, które bardzo dobrze są znane, są już opracowane, natomiast ten projekt ma na celu wydobyć jeszcze inne tytuły, jeszcze inne rzeczy, które można opracować właśnie edukacyjnie. Jedynym warunkiem jakby czerpania z tego projektu, który piszę dla grup osób zainteresowanych będzie to, że muszą przyjść do Filmoteki Śląskiej. I taki jest też mój cel, ponieważ jak pewnie wiemy albo nie wiemy, Filmoteka Śląska jest jedyną regionalną filmoteką w Polsce. A regionalną to znaczy, że zbiera rzeczy związane z regionem. Ponieważ Filmoteka Narodowa, która jest w Warszawie, zbiera wszystkie filmy polskie, natomiast Filmoteka Śląska skupia się na tym, co jest naszym jakby dziedzictwem.
1: Ale wróćmy do tych skarbów. Powiedz, co to na przykład jest? Albo co by to mogło być? W ogóle, co to znaczy edukacja filmowa? Że co? Że bierzemy jakiś konkretny tytuł, nieznany albo mało znany, czy też może znany właśnie? I co dalej się dzieje?
0: Alan Bergala, taki teoretyk właśnie edukacji filmowej, który pracuje z różnymi grupami we Francji, powiedział, że edukacja filmowa to jest spotkanie między osobą a filmem. I tak naprawdę, ponieważ edukacja filmowa to jest bardzo pojemne i szerokie
1: pojęcie,
0: tak, które obejmuje tak naprawdę wszystkie działania mające na celu inicjowanie spotkania między osobą a filmem. I tak naprawdę różnica pomiędzy tym, że, bo my też możemy sami się edukować filmowo, polega między edukacją filmową, a takim naszym oglądaniem czy przebywaniem też z filmem, jest to, że w tą relację wchodzi jeszcze trzecia osoba, jakiś edukator, edukatorka, który właśnie ma pomysł na to, jak takie spotkanie zaaranżować, jak je zainicjować i stoi też może tak trochę na straży, żeby to spotkanie rzeczywiście było i rzeczywiście się odbywało.
1: O swoim nowym projekcie opowiadała Agata Hofelmeier-Rąś, a ja powiem o starszym projekcie Agaty, po który wciąż można sięgać. Kinodzieci.info. Tu informacje o historii kina na Górnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hofelmeier-Rąś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
0: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
1: Przeżywali.
0: Tak.
1: Strona, którą stworzyła Agata Hofelmeier-Rąś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hofelmeier-Rąś.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku. Mapa kin na Górnym Śląsku. Tych, które kiedyś istniały. Opowieści o kinie objazdowym. Opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hofelmeier-Rąś, z którą rozmawiamy m.in. o historii kina. Bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
0: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
1: Przeżywali.
0: Tak, tak. Kultowy wjazd pociągu na stację w Eltrad no, polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed wjeżdżającym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
1: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu. Rozumiem, że chodzi o jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
0: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Eltrad, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. Mhm. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie...
1: Nie widziały może filmu.
0: No to na pewno, na pewno, że myślały, że po prostu wjeżdża pociąg. Mhm. Tak.
1: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
0: Tak.
1: Podamy adres.
0: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Pajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2000...
1: którymś roku.
0: Tak, w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie wiele kin już zniknęło. Natomiast są tam, jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach z Górnego Śląska.
1: I cały czas można z tego korzystać.
0: Można, ta strona cały czas ją uaktualnia. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej, ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe Piegi Pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia Pana Kleksa. I 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
1: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe, tak, inne zajęcia.
0: Tak.
1: Żeby pobierać można jak najbardziej, nawet tak, trzeba, jest to... Tak. W 100% legalne korzystanie,
0: tak,
1: z tej.
0: I najlepsze jest
1: rzeczy,
0: to, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych. Wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami. To wszystko jest legalnie, zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt Filmowy Piegi Pana Kleksa.
1: Mhm. Kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak: jeśli lubisz latanie, zobacz film Latając Machiny kontra Pan Samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił m.in. nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja. Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego m.in. w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo. Warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W to mi graj, autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
3: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
0: Duży lufcik, mały lufcik.
3: Jak 10 lat, to już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa. No, takim projektem jest Teatr Zły, tak?
4: Tak, tak.
3: Ale może
4: ale nie Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W to mi graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W to mi graj, tylko że Fundacja W to mi graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W to mi graj jest działaniem edukacyjnym. I to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia lufciczka, do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może, i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
3: Stacjonarne?
4: Stacjonarne, mhm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
3: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
4: zapotrzebowanie. Mimo, że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili, urodzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
1: Czyli to rozmieńmy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie to się wydaje wciąż jeszcze, mam takie wrażenie, ale to zawsze można mi poprawić. No, nie jest taka kultura masowa, tak?
4: Aż kurde.
1: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam?
4: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się o nadprodukcji teatralnej, czyli że powstaje tych spektakli bardzo dużo w wielu ośrodkach teatralnych.
1: Ale z trzeciej strony, ilekroć jestem w teatrze, to po prostu jest tłum.
4: Jest, co bardzo nas cieszy i myślę, że cieszy również inne miejsca, które są odwiedzane. Dlatego no, kulturą masową pewnie nie możemy tego nazwać tak do końca, ponieważ kultura masowa to wydaje mi się, że troszeczkę trendy muzyczne są w tym mocniejsze, na przykład czy filmowe, ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
1: Dostępnej.
4: Tak jest, mm-hmm. tak jest. I chcemy, no i my właśnie. Też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z wikingami. I prowadzimy warsztaty z
1: prawdziwymi wikingami.
4: Prawdziwymi wikingami ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Pyskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
1: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru, z wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
4: Z tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
1: A weźmy opcję dla dorosłych. To no, czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
4: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie tu właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru, to już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i powiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
5: Lufcik na korbkę, Fundacja W Tym i Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuch, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem wikingów, warto zajrzeć na utgardgliwice.com EU. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska Wikingów działała przez cały rok.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią kościoła świętego Wojciecha na placu klasztornym.
6: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został spod tynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
6: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach, jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista, co dawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
5: To wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
6: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych kobiet i dzieci oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali w klasztorze.
5: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
6: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, który umustrojony był właśnie szczątki dziecka. Zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość, jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie, z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej z matką pochowani właśnie w trumnach, trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeśli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
5: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia, albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
2: To warto wiedzieć.
5: A teraz Monika Bajka z Domania Ostróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Dom Aniołów Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
7: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja. Bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko...
5: Nie zamykamy się,
7: a jeśli chodzi o wakacje, to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego, że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No, dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. mamy co roku tygodnie tematyczne, były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no, wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no, wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no, przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i no i tam dzieciaki mogą odpocząć, mogą, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze, biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są, i nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15 latku, tak? Jakby, że...
1: Który
7: jest pierwszy raz na plaży i wtedy no, wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to co robią ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak no drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze 10 młodych ludzi, klubowiczów naszych, socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego z Katowic, wyjeżdża w góry, pobyć razem, pochodzić po górach, gdzieś tam się zintegrować jeszcze i popracować nad takimi swoimi sprawami, także dużo się dzieje. My też na te półkolonie i na dodatkowe koszty na tych wyjazdach prowadzimy zbiórkę, bo no jakby takim głównym założeniem jest to, że udział w tych zajęciach anielskiego lata jest bezpłatny. Mhm. Tak, jak właśnie o to chodzi, prawda? Bo jest oferta półkolonii oczywiście różnych, ale no tak problemem zawsze są pieniądze. No i też jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają, no i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie, kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas zorganizować.
1: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wejść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
7: Tak.
1: Już tam wy znajdziecie
7: oczywiście
1: tematy do zagospodarowania.
7: Oczywiście, no bo jakby jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy, które ktoś nam...
1: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
7: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy
1: nie
7: o nie.
1: Wiecie, czy będą, czy ich nie
7: będą. Nigdy nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę. No i my też musimy zarobić na tą dużą anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 złotych to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjść. Także no, zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko, przed czymś jeszcze gorszym.
5: W tym miejscu warto dodać, że anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto anioły wspierać, warto pomagać. anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki, a o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: Gościem programu będzie za moment Aneta Kilmek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Iskierka wspiera dzieci i rodziców dzieci chorych onkologicznie. Iskierka zaczynała 20 lat temu. Wtedy oddziały szpitalne wyglądały zupełnie inaczej.
8: Jesteśmy naprawdę po tych 20 latach zadowoleni ze zmian, które się już dokonały, bo mamy ogląd sprzed 2 dekad. Wiemy, jakie były warunki i podejście do pacjenta, jak oddziały szpitalne były bardzo hermetyczne.
7: Dziś odbędziemy taką podróż w czasie. Opowiemy o tym, w jakich warunkach Iskierka powstawała, jak było 20 lat temu. Naszym gościem jest Aneta Kilmek-Jędryka, Aleksandra Brodziak. Zapraszam na to spotkanie.
6: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Oddziały były mocno wyizolowane. Wejście na oddział onkologii dziecięcej mieli tylko bezpośredni opiekunowie. Bardzo rzadko praktycznie nie wpuszczano osób z zewnątrz. Jedynie tam dochodzili nauczyciele na przykład, którzy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Ale 20 lat temu, kiedy szefowa Iskierki, Ola Czernicka-Siewiecka, trafiła na oddział ze swoim synem, tam nie działo się nic poza zabiegami i zajęciami szkolnymi w podstawowym zakresie. I tu postawię kropkę. Nie było żadnych wolontariuszy, nie było fundacji, stowarzyszeń, które przychodzą, ani mają czas jakkolwiek dziećmi, bo był zakaz po prostu wchodzenia na oddział. Chodziło o podwyższony reżim sanitarny i takie bardzo dbanie o taką izolację zewnętrzną. Dzieci rzadko były wypuszczane na przepustki. Dopiero często po kilku miesiącach, czyli po tym pierwszym strategicznym połowie roku, mogły na przykład zobaczyć się z rodzeństwem pierwszy raz albo gdziekolwiek wyjść poza oddział. Nie mogły też osoby z zewnątrz odwiedzać osób, więc...
7: I pojawiliście się wy.
8: I pojawiliśmy się wy na jakimś etapie, ponieważ Jola ze swoim mentalnym ADHD, kiedy widziała, że pół dnia na tym oddziale tak naprawdę tańczy po szpitalu nuda, a dzieci są w bardzo różnym wieku i mają naturalną potrzebę czy rozwoju, czy zabawy, czy jakiejkolwiek aktywności, co powodowało, że rodzice opiekujący się dziećmi na oddziale byli też mocno przeciążeni, bo na jakimś etapie kończy się wachlarz pomysłów, w którą kolejną bajkę przeczytać, jak ten czas zająć, jak zanonimować czas dziecku. No i tak zaczęły się pierwsze podchody i pytania, czy jeżeli przetoczyło się wszystkie już zabiegi, przejdzie ten obiad, już przyjdą pani nauczycielki, czy popołudniami można by było cokolwiek. Tam szefową oddziału w Zabrzu była wtedy emerytowana profesor Danuta Senta-Jakimczyk, cudowny lekarz, która widziała w tym duży potencjał, w takim otwieraniu oddziału na dostępność, na to, żeby dzieci miały prawo po prostu do kawałka dzieciństwa pomimo tej choroby. Więc Jola zaczęła drążyć tutaj krople skałę, zaczęła zadawać pytania lekarzom, czy jeżeli by była taka możliwość, żeby zorganizować kilkudniowy wyjazd dla dzieciaków z oddziału, czy dzieci by dostały przepustkę. Jak to zrobić bezpiecznie? O co trzeba zadbać, żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do wniosku? Więc pani profesorowa uznała, że jest to tak naprawdę możliwe. Wiadomo, że rano muszą dzieci wszystkie przejść przegląd. Jeżeli są stabilne, nie gorączkują, nie ma jakichś spadków, to ona nie widzi przeciwwskazań, żeby takie dziecko mogło wyjść z oddziału, wyjechać, wiadomo, pod opieką rodzica, to asyście jakiegoś lekarza, wiadomo, w tym całym wyjeździe. No i tak zaczął się rodzić pomysł, jak to zrobić, żeby na kilka dni udało się z tego oddziału wyjść na jakąkolwiek przepustkę. I wymyśliliśmy wtedy, że genialne by było możliwość wywiezienia dzieci po prostu na jakiejkolwiek formę obozu. 2-3 dni, czasami na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mogą zczynić cuda. Mieliśmy znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy już dla dzieci onkologicznych z innych ośrodków warszawskich. Poznaliśmy się z ludźmi, którzy wiedzieli, jak z tymi dziećmi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę. Mhm. I głównymi atrakcjami, proszę sobie wyobrazić, dla tych dzieciaków to była wspinaczka skalna, jazda kołna.
7: W trakcie leczenia. To była rewolucja, nie?
8: Tak, wtedy te pomysły, którymi się dzieliliśmy, nawet czy z firmą transportową, czy gdziekolwiek, to wszyscy patrzyli troszkę na oszołomów, którzy podejmują dosyć duże ryzyko. A my to ryzyko minimalizowaliśmy w ten sposób, że z każdym dzieckiem zawsze jechała mama albo tata, albo na przykład rodzeństwo. Bo doszliśmy do założenia, że rodzina i tak jest rozbita w czasie choroby, więc nie ma sensu jeszcze bardziej ją separować. Dwa, no kto jak to, ale mama, tata wiedzą najlepiej, co, w jakim stanie kondycji dziecko jest, jakie przyjmuje leki, jaki ma rytm dobowy, co mu trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc ten bufor bezpieczeństwa tak naprawdę był najlepszy tutaj. No wiadomo, że zawsze zabieraliśmy ze sobą lekarza. Ale jak do tego doszło? No, oprócz tego, że dostaliśmy jakiś tam zielony pomysł, że taki wyjazd można by było zrobić. Wiadomo, że w poniedziałek na przykład wyjeżdżają, w czwartek, piątek wracają na oddział. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje, też wracamy od razu z dzieckiem na oddział. No i wstępnie pani profesor dała zielone światło, że to by mogło się udać. No i wiadomo, trzeba było zorganizować jakieś pieniądze. Trzeba było to jakoś sfinansować. Nie było jeszcze Fundacji Iskierka. Było stowarzyszenie działające przy szpitalu, właśnie pod patronatem pani profesor.
7: Przy szpitalu w
8: Zabrzu. No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Oczywiście nie miałyśmy kompletnie zaplecza, ani co, gdzie, jak, od kogo, więc myśleliśmy, że w Zabrzu się wtedy zaczęły dziać pierwsze warsztaty arteterapeutyczne. To była pierwsza rzecz, którą de facto nam pozwolono, czyli zaczęli przyjeżdżać artyści z zaprzyjaźnionej galerii z Bytomia, Stalowa Anioła i przygotowywali bardzo oryginalne warsztaty artystyczne, bo na przykład prezentowali dzieciom techniki mozaiki, witrażu, czyli coś, co w naturalny sposób je bardzo zaciekawiało. W efekcie powstawały przepiękne prace. To było malowanie na jedwabiu, to były witraże, to były mozaiki.
7: Dzieci też, tak?
8: I dzieci po prostu wykonywały różne prace. Więc stwierdziliśmy, że to jest najlepszy potencjał. I część tych prac oprawiliśmy w ramki i przeznaczyliśmy na licytację. Popytałam naszych przyjaciół różnych tutaj w środowisku. Dostaliśmy patronaty medialne. Ewa Uryga zaśpiewała, dzieciaki zagrały. No naprawdę, żeśmy tutaj mieli piękne grono fajnych ludzi, którzy się zaangażowali w ogóle tej inicjatywy. I z pierwszej aukcji charytatywnej, która się odbyła, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku udało nam się kilkanaście tysięcy zebrać i zorganizować dwa turnusy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z hipoterapią, spinaczką skałkową dla dzieciaki w trakcie leczenia onkologicznego.
7: Ale musiałbyście mieć takie poczucie, że naprawdę wydarzyło się coś wyjątkowego, tak? Skoro do tej pory...
8: Miałyśmy przeczucie? Miałyśmy przeczucie.
7: Poczucie, bardzo poczucie. Ja mówię, już wiesz, jak się okazało, że jest woda i jest kasa.
8: Powiem tak, to było trochę zaufanie intuicji, które nas chyba bardzo mocno trzymała w tym naszym korze przez te 20 lat, że czujemy często pod skórą, co może bardzo służyć dzieciom i rodzicom. I to się nie pomyliłyśmy, bo dzieciaki jak wróciły z tego wyjazdu na oddział, lekarze do nas dzwonili. Po pierwsze, że wyniki są lepsze. No nie wiedzą, co myśmy im zrobili, ale tutaj nagle tu wzrosty, tu wzrosty, tu spadki, tu mówi, no my tu walczymy kolejne tygodnie, a mówi po tych trzech dniach po prostu jest zupełnie wraca inne dziecko w innej kondycji.
7: Od 20 lat Fundacja Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, pomaga rodzicom chorujących dzieci, działa przede wszystkim w naszym regionie, ale nie tylko. Wszystkie szczegóły na temat fundacji znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Iskierki. Tu też kilka informacji o tym, w jaki sposób my możemy Iskierkę wspierać. A przypomnę, że naszym gościem przed momentem była Aneta Klimek-Jędryka.
6: To warto wiedzieć.
7: Zajrzymy teraz do Muzeum Historii Katowic. Opowiemy o nowych 38 obrazach Witkacego, które trafiły do tej placówki, mówi Natalia Kruszyna, starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic.
5: Od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym. Ale dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych zwanych papieży witkacologii, czyli profesor Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy. Na przełomie roku 22 i 23 wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością, wielu z Państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu Państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
7: Muzeum Historii Katowice zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty, należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białynickiego-Biruli i jego żony Heleny. Dotąd zbiór znajdował się w rękach ich krewnych, o których mówiła przed momentem Natalia Kruszyna. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż Muzeum Historii Katowic zostało powołane do życia w roku 1981, a głównym powodem tej decyzji stało się przekazanie do niego zbioru, który można nazwać kolekcją założycielską. Było to 26 portretów Witkacego przedstawiających ulubioną modelkę artysty, Eugenię Wyszomirską, tak zwaną asymetryczną damę.
6: Życie w mieście.
7: Czas na kolejnego gościa, jest nim Grzegorz Wójkowski, założyciel stowarzyszenia Bonafides. Porozmawiamy o konsultacjach. Co chwilę słyszymy, że gdzieś odbywają się jakieś konsultacje społeczne w dodatku. Czy aby na pewno są to konsultacje społeczne? Jak takie idealne konsultacje mogłyby wyglądać? O tym wszystkim już teraz zapraszam.
9: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafides.
7: O, i porozmawiamy sobie właśnie o aktywności obywatelskiej, bo my jako obywatele możemy się aktywizować na różne sposoby, tak? Uczestniczyć w najróżniejszych projektach, takich jak chociażby budżety obywatelskie, o których rozmawiamy sobie dosyć regularnie, czy konsultacje społeczne, o których mam nadzieję porozmawiamy za chwilę, bo tak się złożyło, że przyglądaliście się takim konsultacjom, tak?
9: Mogą być wprowadzone w bardzo różny sposób. Można po prostu, nie wiem, dać w internecie ankietę i powiedzieć, wypełnij ankietę, zebrać i to są będą konsultacje, a można spotkać się z mieszkańcami.
7: Jest definicja konsultacji? Jakiś taki wzorzec?
9: Wzorca nie ma. Mhm. Wzorca nie ma. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, w których władza pyta się mieszkańców, co myślą na jakiś temat.
7: Czyli tak? Ta ankieta też może być.
9: Też może być. Aczkolwiek eksperci zajmujący się procesem konsultacji społecznych mówią, że konsultacje społeczne, żeby mówić naprawdę o konsultacjach społecznych, to powinna być przestrzeń do tego, żeby jeden mieszkaniec z drugim mieszkańcem mógł się spotkać i wymienić opinię.
7: Czyli mieszkaniec bardziej z mieszkańcem niż mieszkaniec z urzędnikiem.
9: Na koniec wszystko ma trafić do urzędnika, ale wcześniej, żeby się spotkał mieszkaniec z mieszkańcem. Ja powiem czemu, no bo jeżeli na przykład władza da w internecie ankietę i powie na przykład, nie wiem, co chcecie zrobić z jakimś tam placem, co tam ma powstać, no to ja na przykład, nie wiem, mam 100-letniego syna i mogę powiedzieć, niech tam będzie boisko do piłki nożnej dla dzieci, a ktoś jest osobą starszą i powie, dajcie ławeczki, kilka drzew i ja chcę sobie w spokoju siedzieć, a ktoś wymyśli jeszcze coś innego. I teraz władza dostaje te informacje i musi podjąć jakąś decyzję. I podejmie decyzję tych ławeczek, a ja powiem, kurde, no tak, nigdy mnie nie słuchają. A teraz jak są według mnie dobre konsultacje robione i władza nas zaprosi do jakiejś rozmowy.
7: I moderuje bardziej.
9: Jest też jakiś
7: zlicza
9: moderator.
7: Głosy.
9: Tak, jest dokładnie. Nie zlicza głosów, ale moderuje, jest moderator. My rozmawiamy. I teraz ja mówię, że ja bym chciał boisko i dlaczego, a osoba inna mówi, że chce ławeczki i dlaczego, no to zderzamy się z tymi opiniami i potem jak władza podejmie jakąś jakąś decyzję, to ja już widzę, na jakiej podstawie też podjadący, że są inni, mają jakieś inne argumenty, zresztą może się przekonamy jeden drugiego, a może się okaże, że da się zrobić coś, co będzie jakaś część na przykład sportowa i część na przykład odpoczynkowa, jak się spotkamy i właśnie nie jest to, bo tak naprawdę takie konsultacje internetowe to jest plebiscyt bardziej niż...
7: Zliczanie głosów. Tak, ile głosów za tym, czy za tamtym?
9: 30% powiedziało to, a 17% powiedziało tamto. Dla mnie to jest, to nie jest dobre.
7: Przed chwilą Grzegorz Wójkowski, założyciel Stowarzyszenia Bonafides. Stowarzyszenie wspiera samorządy, ale przede wszystkim wspiera nas, mieszkańców, którzy chcemy zmienić nasze najbliższe otoczenie, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić, jak rozmawiać z urzędami, od czego zacząć, jak dopełnić wszelkich formalności, do czego mamy prawa. I między innymi o tym wszystkim przeczytamy na bonafides.pl.
6: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: Czy Monikę Bajkę z Domaniów Stróżów trzeba przedstawiać? No, pewnie nie. Spotykamy się regularnie. Monika opowiada o tym, co anioły robią, czym się zajmują, w jaki sposób wspierają dzieci. A to jest wsparcie dla dzieci w bardzo różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Dziś porozmawiamy o trudach i znojach wychowania.
10: No to znaczy, jakby na pewno ważne jest to, że my działamy przez cały rok z dzieciakami. Jakby prowadzimy dla nich drugie domy, pracujemy z nimi na ulicach, pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki.
7: A tę wyliczankę można by jeszcze kontynuować. Za chwilę Monika Bajka opowie o tym, co jest najważniejsze. O poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy, o poczuciu własnej wartości. Aleksandra Brodziak, zapraszam na to spotkanie.
6: Tym żyje Śląsk i Zagłębie.
7: Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było możliwe. To jest motto Domu Aniołów Stróżów. My dziś rozmawiamy z Moniką Bajką, szefową Domu Aniołów Stróżów. Rozmawiamy o codziennej pracy z dziećmi.
10: To są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować, no bo na nim z kolei buduje się przyszłość jakby i ta zdolność jakby zaangażowania się w coś, bo rodzi się wiara, że to ma sens i że ja dam radę. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które mają fajne miejsca, ładne, ale wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być.

0: ataków, bywa, że agresji i przemocy. Często są niestabilne, bo no niekoniecznie tam są stałe związki, często się przewijają różne osoby przez te domy, więc to jest pierwsza sprawa. A jak chodzi o poczucie własnej wartości, no to no my je tworzymy przez to, że my jako dorośli ufamy, że dziecko jest nie tylko wartościowe, ale sobie też poradzi. Że ma wartość i że sobie poradzi. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, na które ja bym zwracała uwagę i co my próbujemy robić. I myślę, że robimy skutecznie, bo widzę po naszej młodzieży, która no już kompletnie inaczej funkcjonuje w świecie, inaczej się komunikuje, czuje się swobodnie w miejscach, które w ogóle nie są z ich bajki, że tak powiem, nie? W różnych firmach, nie wiem, w Nosprze, na wyjazdach i tak dalej. No po pierwsze pokazujemy, wyciągamy z nich jakby to, co jest ich potencjałem. Dam taki przykład, który może być kontrowersyjny, ale chciałabym to zobrazować po prostu. Właściwie dwa przykłady. Jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Mniej kontrowersyjny jest taki, że jest chłopak na przykład, ja miałam takiego podopiecznego, sam byłam wychowawcą, Łukasz miał wtedy chyba 7 lat, który w ogóle no, większość czasu spędzał sam na ulicy. No i rozrabiał i oczywiście to, jak go widział świat zewnętrzny, to, że on rozrabia, ale on na przykład zbierał sobie pieniądze na lody, zbierając kasztany i on pod kasztanowcem był w stanie sprzedać worek kasztanów. Był tak przekonujący. I teraz to jest pytanie, co my widzimy? Czy my widzimy dziecko, które się szwenda po ulicy, wciska ludziom kasztany i w ogóle jest rozrabia? Czy my widzimy odważnego chłopca, przedsiębiorczego, który wierzy, że sobie poradzi, który prowadzi negocjacje, który prowadzi sprzedaż, tak? I ja widzę to drugie. No i kontrowersyjny przykład. Myśmy teraz na szczęście, właśnie przez to, że zaczynamy wcześniej pracować z dziećmi, to już młodzież, z którą pracujemy, już nie ma konfliktów z prawem, ale te początki do Anioł Stróżów, to też mój początek obecności w Aniołach, to była praca też z młodzieżą, która no, miała już porządnie, że tak powiem, na bakier z prawem. Mieliśmy sporo złodziei. No i teraz oczywiście ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze być złodziejem i że to należy pochwalić, ale żeby być złodziejem, to też trzeba zaryzykować, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. I myślę sobie, że nie każdy by potrafił. No i teraz znowu pytanie, jak to przekuć w dobro, tak? Oczywiście.
1: Czyli jak wykorzystać,
0: tak, jak pokazać,
1: potencjał?
0: Popatrz, ty masz w sobie taki potencjał, ty go wykorzystujesz w stronę, która jest no, niekorzystna, zła, tak? Jakby no, nie wolno tak jeszcze robić. Ale to pomyślmy, jak ten potencjał wykorzystać. Jak to, że na przykład ty potrafisz zaplanować tą kradzież. Jak to przekuć to, żebyś zaplanował swój rozwój?
1: Strategię.
0: Tak. Tak, więc jakby tutaj zachęcam każdego do takiego odważnego patrzenia, żeby zobaczyć te pozytywy, te potencjały. A jeszcze druga rzecz, a propos poczucia wartości, bo mówiłyśmy o tym, że jedna to jest dostrzec potencjał, czasem nieoczywisty, no bo my się często skupiamy na tym, no, że dziecko się dobrze uczy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj naprawdę to ma ograniczone znaczenie. Jakby system edukacji jest przestarzały. No trzeba to powiedzieć. Myślę, że to już każdy odważnie mówi. Jest jaki jest. Ja rozumiem, że to jest trudne to zmienić i nie ma specjalnie do końca pomysłu, szczególnie zrobić to w skali globalnej. No ale jakby łączenie dzieci wiekiem, że wszystkie urodzone w tym samym roczniku muszą coś, wszystkie muszą siedzieć, wszystkie 45 minut się mają okazać uczyć. Czemu 45, a nie wiem, czemu nie 20, a czemu nie godzina, no tak? No i tak dalej, i tak dalej. A na dodatek jesteśmy w takiej sytuacji, że tak szybko się zmienia świat, tak szybko się zmieniają, powstają i znikają zawody, że dzisiaj stawiają to, że dziecko ma świadectwo z paskiem w klasie siódmej. Czy ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie?
1: Pytała Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów, a przypomnę, że anioły działają już od jakichś 30 lat. Pomagają dzieciom z pogórniczych i pochutniczych dzielnic Katowic, Chorzowa i Sosnowca.
2: Istotne dla Śląska i Zagłębia.
1: Wspieranie procesu leczenia, remonty i doposażenie szpitali dziecięcych, arteterapia, dziecięca orkiestra onkologiczna, jedzonko, portal Onkorodzice, onkoporadnik i wiele innych projektów ma na swoim koncie Fundacja Iskierka. My za chwilę opowiemy o nowości, o tym, jak AI może wspierać leczenie. Mówi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
3: Trudno było przejść obojętnie obok narzędzia, które daje ogromne możliwości. No, wszyscy się przyglądaliśmy tym potencjałom, jakie daje sztuczna inteligencja i powiem tak, nas ucieszyło to, że sztuczna inteligencja daje nam możliwość narzędziową do tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania w naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy z dziećmi onkologicznymi. Kiedy oglądaliśmy różnego rodzaju potrzeby,

0: Zgłosiła się do nas firma, która przygotowuje spersonalizowane bajki dla po prostu z dzieci, które zachorują. Są to takie bajki terapeutyczne na wielu tematach i poziomach. Oni tworząc taki startup, zaproponowali, zapytali nas, czy nie widzielibyśmy tutaj potrzeby zastosowania też tych bajek w procesie terapeutycznym dzieci w trakcie leczenia onkologicznego. Więc nasza psycholog Małgosia Bereza Stanisławska bardzo szybko też podchwyciła temat. Zaczęliśmy się przyglądać i zobaczyliśmy ogromny potencjał w tym, ponieważ praca indywidualna z dzieckiem w trakcie leczenia wymaga zupełnie też adaptowania nowych narzędzi. Dzieci są w bardzo różnym wieku, i ten moment, kiedy można w pracę terapeutyczną włączyć narzędzia, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne i bliskie, powoduje, że ten proces też jest skuteczniejszy, efektywniejszy. I na czym to polega, tak w skrócie? Psycholog spotyka się z pacjentem onkologicznym, gdyby rodzina zgłasza gotowość do wzięcia udziału w tym projekcie, i jest tworzona bajka, gdzie jest spersonalizowany bohater, czyli dziecko tak naprawdę nadaje swoje cechy od swojego otoczenia i swojej osobowości temu bohaterowi, którego później ogląda w książce. Pokazana jest to jako ścieżka powrotu do zdrowia. My ten projekt mamy nazwany jako tarcza zdrowia. To jest bajka o mnie, dokładnie. Tak to się nazywa, bajka o mnie, gdzie poprzez analizowanie zasobów dziecka, ono też odkrywa swoje mocne strony, tak nazywając w skrócie. Poprzez serię takich rozmów, które są przeprowadzane, ono samo wskazuje, gdzie są jego mocne strony, które cechy charakteru uważa za swoje mocne, które słabsze, jakie ma otoczenie, gdzie widzi swoje różnego rodzaju dobre cechy, jaki ma potencjał, w sensie na przykład, że ma bardzo dużo odwagi albo że ma pewne umiejętności, i jest to w sumie pokazane w formie takiej troszeczkę przygodówki, gdzie zdobywa się te poszczególne. Tak, one są już, te książki powstają. Na naszej stronie internetowej pod w naszych projektach można znaleźć hasło Tarcza Zdrowienia. Tam jest, oprócz tego, że jest przedstawiony ten projekt, pokazany, jak te książki powstają w pracy takiej terapeutycznej psychologa z dzieckiem i z jego rodziną, ale też zrobiliśmy krok do przodu, a mianowicie nasza psycholożka nakręciła ileś tam filmów instruktażowych do tego, żeby rodzice sami mogli też tą książkę przygotowywać ze swoimi dziećmi.
1: Szukam tarczy zdrowienia.
0: Nasze projekty, strona Fundacji Iskierka.
1: No jestem na stronie, oczywiście, że tak.
0: Taki kafelek na dole. I te filmy instruktażowe pomagają, służą temu, żeby można tą ścieżkę skrócić. Niekoniecznie trzeba się spotkać z panią psycholog na oddziale. Można tą książkę zamówić i jak gdyby samemu też z własnym dzieckiem ten proces przejść.
1: Co to za startup, który się zgłosił do was z taką propozycją? Nie wiem, jacyś młodzi ludzie?
0: Młodzi ludzie, młode małżeństwo, programiści, którzy na co dzień przygotowują aplikacje, piszą programy, i przygotowali taki projekt Bajka o mnie, który uruchomili jakiś czas temu, gdzie dystrybuują książeczki właśnie z analizowane z użyciem technologii AI.
1: A to stąd tutaj możemy się pochwalić?
0: Oni są chyba z Poznania, z tego co dobrze pamiętam. Zresztą pozdrawiamy Klaudię i męża, bo ich wkład naprawdę tutaj też merytoryczny, technologiczny był bardzo duży. Oni się ogromnie zaangażowali też w ten projekt. I oprócz tego, że tą książeczkę można zamówić na ich stronie, też jeszcze dochód ze sprzedaży tych książeczek jest przeznaczany na fundację, tak więc tutaj bardzo szeroko popatrzyliśmy na te działania. Jest to na razie pilota. Sprawdzamy, jak to rozkręcić, jeśli chodzi o możliwości skalowania tego, więc przygotowujemy się tutaj też i finansowo, sprawdzamy też technologię i narzędzia, żeby ten proces maksymalnie usprawnić. Z dobrych wiadomości, czy mogę się już pochwalić, to ten projekt został doceniony na festiwalu Sektor 3.0. To jest takie wydarzenie, które łączy środowisko organizacji pozarządowych z całą branżą IT i od wielu lat pokazuje, jak narzędzia i rozwiązania branży programistycznej mogą pomagać w działaniach społecznych i ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Tak więc tutaj się też mocno ucieszyliśmy, bo oni zobaczyli bardzo też duży potencjał w tym projekcie. Podoba im się, że jest prosty, nie bardzo kosztogenny, daje szansę dużego skalowania i tak naprawdę pokazuje, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w takich po prostu naszych bieżących potrzebach.
1: O nowym projekcie Fundacji Iskierka, projekcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mówiła Aneta Klimek-Jędryka. Temat jest rozwojowy, a na razie odbył się pilotaż tego programu. W projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji Iskierka, dzieci leczone na oddziałach onkologicznych w Katowicach i Zabrzu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Rozmowy takie jak ta nieczęsto zdarzają się w naszym programie, tym bardziej zapraszam. To będzie spotkanie radiowca z radiowcem. Naszym gościem będzie Bogdan Widawka, który w śląskim eterze znany jest od jakichś 30 lat. Będziemy rozmawiać nie o radiu.
3: Wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni dyżur w szpitalu, chociaż takie było założenie, bo na tym polegała akcja.
1: Porozmawiamy o wolontariacie, ale też o nauce, na którą naprawdę nigdy nie jest za późno. Ola Brodziak, zapraszam.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Porozmawiajmy o tym, co ostatnio pochłaniać bardzo, nie bardziej oczywiście niż radio, ale co to takiego?
3: Wolontariat. Chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest moje pierwsze zetknięcie z wolontariatem. Pierwsze było chyba z 10 lat temu. Byłem audiodeskryptorem. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o opisywanie ilustracji tego, co za oknem, wszystkiego w zasadzie, osobom z dysfunkcją wzroku, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. Opisywałem ilustracje do gazet, czy też ilustracje z gazet. Czasem jak braliśmy udział w jakichś wypadach w góry, opisywałem im to, co widzimy, to, co ja widzę. W każdym razie z wolontariatem miałem do czynienia już wcześniej i działałem w tym kierunku z osobami niewidomymi jakieś 3, może 4 lata. I potem była długa przerwa. No i na początku grudnia 2025 roku przeczytałem, że szpital miejski w Gliwicach poszukuje wolontariuszy. A tak naprawdę to bardziej zainteresował mnie najpierw taki fragment aktualności, to chyba w aktualnościach było w TVP3 naszym katowickim, gdzie była rozmowa, czy też materiał o pacjentach szpitala, których nikt nie odwiedza w czasie świąt. To było w kontekście przyszłych świąt, a więc których nikt nie odwiedzi. Dziennikarze TVP Katowice wybrali się właśnie do szpitala miejskiego w Gliwicach i rozmawiali z pacjentami, z pacjentkami, którzy wiedzieli już, że nikt do nich nie przyjdzie. I zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie, dosłownie mrówki przebiegły mi po plecach i pomyślałem sobie, to jest coś absolutnie wyjątkowego i trzeba w tym wziąć udział, dlatego że zaraz następny plakat, następny post dotyczył właśnie już wolontariatu w szpitalu w Gliwicach, gdzie szpital informował, na jakich zasadach taki wolontariat mógłby się odbywać, czyli wymagań nie było wiele. Pierwsze wymaganie to empatia. Drugie wymaganie to czas minimum przynajmniej 1 godzina tygodniowo, no to przyznasz, też nie jest specjalnie dużo i żadnego przygotowania, wykształcenia medycznego. Chodzi po prostu o to, żeby przyjść, porozmawiać, pobyć, potowarzyszyć, posłuchać, porozmawiać, przeczytać książkę, zagrać w jakąś planszówkę.
1: Potowarzyszyć,
3: tak. Mhm. Więc pomyślałem sobie, fajnie, to jest to, co chcę robić i w święta będę miał akurat czas na to, więc nie będzie problemu. Ale zobaczyłem, że pod tym postem jest już 200 komentarzy. I wszystkie komentarze były takie same w zasadzie, bo zaczynały się od słów: jestem zainteresowana, jestem zainteresowany, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. I pomyślałem sobie, jeżeli 200 osób zgłosiło się, no to gdzie ja się będę pchał, na pewno sobie poradzę. Minęły 2 godziny, nie dawało mi to spokoju. Wszedłem z powrotem, napisałem do szpitala krótkiego maila. Po kilku godzinach zadzwonił telefon, zadzwoniła Mariola Michalska, rzeczniczka szpitala, która jest też koordynatorką wolontariatu w tym szpitalu. Po 20 minutach ustaliliśmy już szczegóły. Rozmowa była bardzo konkretna i ustaliliśmy, że mój pierwszy dyżur będzie w Wigilię od 12 w południe do 18. 6 godzin.
1: Tygodniowo.
3: To nie jest godzinka tygodniowo, natomiast uznałem, to jest taki fajny czas, żeby coś zrobić. Nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, co ja tam będę robił, ale wiedziałem, że 6 godzin to jest to. Tak się składa, że moja żona, która też jest wolontariuszem, akurat też w Wigilię miała dyżur. Więc stwierdziłem, okej, nie będzie problemu, akurat przyjadę i będzie kolacja. I nadeszła Wigilia, czyli dzień wolny już, to jest bardzo ważne, i przekroczyłem bramy szpitala o 12, właściwie przed 12, z biciem serca. Autentycznie byłem strasznie zdenerwowany, przejęty w zasadzie, chyba to jest właściwe określenie, przejęty tym, co za chwilę się tam wydarzy, ale też trochę stremowany, bo do tej pory właściwie znałem szpital z jednej strony, z odwiedzin, tak? Różne sytuacje w życiu się zdarzały w mojej rodzinie, w związku z tym trochę bywałem w szpitalu, delikatnie mówiąc, w różnych szpitalach cięższych, mniej cięższych oddziałach. Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast kiedy po pierwszej godzinie wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza, no to... Ja nawet teraz, jak to mówię, to mam problem, żeby powiedzieć to tak całkiem swobodnie. To powiem szczerze, że miałem duży problem, żeby się opanować i zacisnąć zęby, bo no, najzwyczajniej w świecie chciało mi się płakać. Ponieważ z bliska zobaczyłem tą ludzką biedę. Właśnie taka samotność, taka bezradność też, ból. Pomyślałem sobie tak, no nie może być to tak przeze mnie odbierane, bo ja tutaj wiele nie zrobię, jak się tak będę rozklejał nad tym wszystkim. Oczywiście tam u góry w szpitalu nie pokazałem tego po sobie. I potem już było okej. Czyli już było tak, jak powinno być. Z uśmiechem na ustach, pogodnie, z rozmową, z różnymi sytuacjami, które albo starałem się rozwiązać sam, albo z pomocą pielęgniarek, opiekunek medycznych. Zresztą to muszę podkreślić, bo to wtedy, nie tylko wtedy, ale akurat ten dyżur to jest takie miejsce szczególne w moim sercu, ten pierwszy dyżur wolontariacki, wigilijny, też wiadomo, jak my Polacy do tego podchodzimy, do Wigilii. Więc muszę powiedzieć, że ten zespół, który był wtedy na internie Szpitala Miejskiego w Gliwicach w Wigilię, ojej, no to naprawdę jest mistrzostwo świata, bo i wszystkie dziewczyny, mówię dziewczyny, bo tam szybko przeszliśmy na ty, ale też dwaj panowie lekarze. Przez 6 godzin przeżyłem tyle, ile nie przeżyłem przez kilkanaście lat. Mówię zupełnie szczerze i z pełną świadomością.
1: Oczywiście na tym jednym dyżurze w Wigilię nie mogło się zakończyć. Mało tego, nie zakończyło się nawet na wolontariacie, bo ta cała historia ma bardzo ciekawy ciąg dalszy.
2: Jeszcze dziś w programie.
3: Moją pierwszą inspiracją była koleżanka, która mieszka w Świętokrzyskim, jest pielęgniarką, która kiedyś pracowała w korporacji, ale w pewnym momencie pomyślała, że zmieni jednak wszystko w swoim życiu i zmieniła. Dla mnie to było tak kolosalnie nieprawdopodobne, jak to usłyszałem kilka lat temu. Bardzo mi się to spodobało i no, urosła w moich oczach nieprawdopodobnie. Drugą inspiracją był narzeczony mojej córki, który kiedyś tak po prostu rzucił w trakcie rozmowy o wolontariacie. A panie Bogdanie, no a może by pan poszedł do szkoły? Są takie kierunki różne. To przecież można zostać opiekunem medycznym.
1: No właśnie. I Bogdan poszedł za ciosem. Dziś rozmawiamy o drodze od wolontariatu do opiekuna medycznego. Ciąg dalszy spotkania z Bogdanem Widawką już teraz. Zapraszam.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Jakie tam są przedmioty do ogarnięcia? Bo ja tak spojrzałam, widziałam, że na przykład jest też język migowy.
3: Tak, masz rację, jest też język migowy. Ja akurat jestem w takiej podstawie programowej, tej nowej, bo są dwie, w której jest już język migowy, między innymi jest też pobieranie krwi, czego wcześniej nie było.
1: Czyli te kompetencje jakby są...
3: Poszerzane, tak, poszerzane. Jest też język angielski w medycynie, w farmakologii, podstawy oczywiście, o tym mówimy. No, nie muszę mówić o pierwszej pomocy, bo to jest jakby z definicji rzecz oczywista. Są przedmioty, które dotyczą pielęgnacji, higieny, które dotyczą planowania, diagnozy, ale jest też anatomia, patofizjologia, podstawy. No, te tematy są przeróżne, dość szerokie, ale bardzo ciekawe.
1: A jak się czujesz jako osoba w słusznym wieku? Na takich, no chciałam powiedzieć studiach, ale to nie są studia. W studium,
3: nie, nie.
1: Tak? Studium?
3: Tak, to jest studium medyczne. Tak, to nie są studia, to jest studium medyczne. Jak się czuję? No, szedłem do tej szkoły z takim dużym znakiem zapytania, bo wyobrażałem sobie, że no właściwie to tam będą sami młodzi ludzie. Ja będę się tam czuł jak taki weteran, jakiś dinozaur. No ale okazało się, że tak źle nie jest, bo rzeczywiście oprócz tego, że są bardzo, bardzo młode osoby, są też osoby wprawdzie młodsze ode mnie, ale no, nie są całkiem po szkole, tak to nazwę, żeby też nikogo nie urazić. Mm-hmm. Ale nie czuję się absolutnie jakimś ewenementem. Mm-hmm.
1: Jakie masz plany, nie? Bo tak, wolontariat wolontariatem, no, opiekun medyczny to już są inne kompetencje troszkę. Czy tutaj chciałbyś to wykorzystać? Bo jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym offie, poza mikrofonem, no to mówiłeś, że radio to radio. To jest jakby jedna podstawowa sprawa, która zostaje. No ale gdzieś tam obok sobie możesz właśnie jeszcze działać, tak? Właśnie będąc takim opiekunem medycznym.
3: Radio to jest pasja numer jeden. I to się nie zmienia i tutaj nie ma, nawet nie myślę o tym, bo nie wiem, jakie jest, czy istnieje życie pozaradiowe. To jest takie pytanie odwieczne nasze radiowców, czy istnieje życie pozaradiowe. Ja nie wierzę w takie życie, no ale zobaczymy, kiedyś z czasem może się okaże. Ale drugą pasją, tak, to jest te sprawy związane z pomaganiem, bez względu na to, czy to jest wolontariat, czy to jest już praca w zawodzie opiekuna medycznego, to jest taka moja druga pasja, mogę powiedzieć. Jak to będzie wyglądało, nie wiem na dzisiaj. Na pewno nie chciałbym zmieniać zawodu i nie zmienię. Na pewno nie chciałbym zmieniać miejsca pracy i nie zmienię. Ale na pewno nie chciałbym też, jak to się mówi kolokwialnie, wylecieć z obiegu. Będąc wolontariuszem, pewnych czynności nie mogę wykonywać, czynności medycznych.
1: Ale chciałbyś spożytkować.
3: Ale właśnie tak, mając już wiedzę i uprawnienia, żeby zostać opiekunem medycznym, trzeba zdać egzamin państwowy. To nie są rurki z kremem. To już jest pełna jakaś taka naprawdę poważna sprawa, tak to nazwijmy. W związku z tym, żeby nie wylecieć z tego zawodu, to na pewno chciałbym w jakimś małym stopniu, no nie wiem, może w jakiś weekend czy w weekendy. Trudno mi to teraz powiedzieć, bo jeszcze nie mam tych planów sprecyzowanych, ale na pewno chciałbym też stricte jako opiekun medyczny pracować. To tak, bo też tak sobie myślę, że szkoda byłoby tej wiedzy nie spożytkować w praktyce. Ja ją, wprawdzie tak jak mówię, ona mi pomaga w pracy wolontariackiej bardzo, ale pewnych czynności nie mogę wykonać, bo po prostu mi nie wolno. Mhm. Więc żeby pogodzić jedno i drugie, no to myślę, że tak, chciałbym to ciągnąć. Tak mówiąc może niezbyt ładnie, ale chciałbym, żeby to trwało na pewno. Mhm. I chciałbym też podkreślić to, że znam albo z widzenia, albo osobiście naprawdę wiele osób, które albo zmieniły swoje życie w tą stronę, pomagania, albo troszeczkę przeorganizowały swój czas po to właśnie, żeby mieć większe pole manewru, jeśli chodzi o pomaganie. I wolontariusze, którzy są chociażby w szpitalu miejskim w Gliwicach, to są naprawdę absolutnie genialni ludzie. Począwszy od takich, przepraszam wszystkich wolontariuszy, że takich nazwę, jak ja, zwykły wolontariusz, czyli taki, są niezwykli, bo na przykład przychodzą z psem, albo z kredkami, albo z farbkami i malują z dzieciakami, rysują, opowiadają. Przychodzi pies Willy, a raczej, przepraszam, przychodzi Bettina z psem Willy. Pies rozkłada wszystkich na łopatki, wszystkich pacjentów. Pacjent, który się nie uśmiecha przez 2 tygodnie, nagle zaczyna się uśmiechać. To są nieprawdopodobne sytuacje. Takich ludzi jest bardzo dużo i Ja się cieszę, że mam, to wielkie słowa wiem, ale muszę to powiedzieć, ja się cieszę, że mam zaszczyt być na jednej liście właśnie z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy niesamowite robią.
1: Ten znajomy skądinąd głos należy do Bogdana Widawki. Rozmawialiśmy o wolontariacie i o tym, co może z niego wyniknąć.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W to mi graj, założycielką Lufcika na Korbkę, Teatru Złego, rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy. I tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na Korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu, organizowaliśmy castingi, pracujemy ze sobą, z niektórymi z osób, które poznaliśmy tę dekadę temu, pracujemy do dzisiaj. Część zespołu się zmieniła. No i później robiąc coraz więcej rzeczy, rozwijając się coraz bardziej, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, ta marka się rozrastała i dzięki temu bardzo często aktorzy zgłaszają się do nas sami.
1: Już sami, tak?
4: Tak, ale my również jeździmy na festiwale. Oglądamy rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje. I lubimy zapraszać do współpracy. Jest. Absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Także.
1: To ile osób w tej chwili tworzy Lufcik na Korbkę?
4: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników.
1: To jest
4: takich
1: duża firma, że tak powiem.
4: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy. Zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, kuglarski, no bo to jest Lufcik na Korbkę i to jest teatr zły. To są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
1: Opowiedz o tych scenach. Niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
4: gdzie graliśmy
1: warunki.
4: No to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze nasze kroki, były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, na gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. To na pewno nie.
1: Mm-hmm. A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
4: Tak jest.
1: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
4: Postpandemiczny, na pewno.
1: Postpandemiczny.
4: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady któryś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że lufcik na korbkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca odbiorcy z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W Tomie Graj. Mieliśmy olbrzymie plany, byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w Pre-Zero Arena Gliwice, gdzie 500 osób, tak miło, na pierwszy spektakl, to myślę, że sceny instytucjonalne naprawdę muszą bardzo się postarać, żeby mieć tylu odbiorców na spektaklach skierowanych do młodych widzów. No i zaraz potem spektaklu...
1: Czyli tak trochę podcięcie skrzydeł.
4: No, było to takie dla nas trudne doświadczenie i w pandemii któryś z tych lat był rokiem Tyrmanda, który oczywiście...
1: I stąd zły?
4: Zły z Tyrmanda, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest? Bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę nie pokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać, nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu, czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery. To były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
1: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tomi Graj, założycielka Lufcika na Korbkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych miastach, miasteczkach, w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
2: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
2: To warto wiedzieć.
1: Pani powiedziała, taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z Państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
5: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
1: Tak, ściąga do nauczyciela.
5: Tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, znaczy prawie dokładnie to samo, o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze wykorzystuję właśnie coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
1: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
5: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma chyba 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałabym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak, oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy. No, coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
1: Wychodzą ze swoją krzywą.
5: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
1: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak? Na czym się Państwo skupiacie? Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda to spotkanie?
5: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec, no jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej działalności.
1: Czyli jak wygląda zmiana po prostu, tak, jak się zmienia. A czy jeszcze osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak, weźmy takie skrajne miejsca, to są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca, czy tutaj Państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
5: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach, nie wymienialiśmy się właśnie, aż tak bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobotni, niedzielny, tak, w swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią poświęcić się, tak? Mnóstwo
1: Lublina
5: swojego czasu. Całe spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
1: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii, czy jakaś w temacie będąca,
5: tak?
1: W ten sposób. Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem. Niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy, na przykład Polskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów, no wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book, można go ściągnąć ze strony internetowej Towarzystwa.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już między innymi w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
2: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa. Tak?
1: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Nazywam się Anna Rzemła-Siesicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
1: Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
2: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go, no właśnie, odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie znali,
1: powiedzmy, zawartość.
2: Dowiemy się, tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
1: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
2: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie no, duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
1: A w Wodzisławiu Śląskim co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
2: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak, o tej tożsamości krajobrazu, czy takich niematerialnych wartościach, również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza no, nabyta zupełnie innego rodzaju. Natomiast no, uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak? Albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
1: A opowiedzmy jeszcze o spacerach po Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
2: A ten spacer nazwany jest Od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek, NOSP, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem, wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały pani doktor pokazuje jak wyglądały te Katowice kiedyś.
1: Czyli tu jeździły furmanki na przykład, tak?
2: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, być w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Mamy geografa historycznego, jestem z kolei architektem krajobrazu, więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to jakby treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
1: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemło-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretniej w Bytomiu Sząbierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Uli Mazurowskiej.
3: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
1: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Wrócę do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole, rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą?
3: Urządzą pszczoły, tak. No generalnie, żeby pszczoła urządliła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. I musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządzenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same z siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
1: Coś musi się wydarzyć.
3: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
1: Ale okazało się, że te wszystkie obawy to zbędne były.
3: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier ciasto. Na drożdżówce. Tak, ciasto, tak. Słodycz.
1: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu Sząbierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego, mówię tutaj o roślinach, coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy, czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego, co znajduje się, nie wiem, czy to w Bytomiu, czy w ogóle w naszym regionie.
3: Bytom Sząbierki jest bardzo zieloną dzielnicą. Już abstrahując, że jest tam park Fazaniec, ale są ogródki działkowe. Jest coś takiego, co się w ogóle nie kojarzy z pożytkami dla zwykłego człowieka, czyli jest cmentarz, na którym jeszcze nie wycięto drzew, a są tam lipy, więc mam piękny dostęp do lip. Ale ostatnim hitem, w zasadzie pierwszym w życiorysie tej pasieki jest to, że mam dużo nostrzyku albo nostrzyka przy pasiece i to jest taka bardzo niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie, co to jest, natomiast mam tam wysiane, nie wiem, czy tak samo się rozsiało, czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
1: Nostrzyk. A powiedz, ty jesteś na tyle już takim że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znają
3: rozróżniają smaki,
1: ładu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
3: Znaczy, lipy to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja, natomiast miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
1: Czyli miód wielokwiatowy.
3: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, ale niestety nie mam.
1: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
4: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakościowy. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólne czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać, ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak z życi. Lufcik na Korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie. Także jest.
1: A gdzie wy pracujecie? Bo tak, już ustawiliśmy sobie, że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
4: Tak jest.
1: Czy teatr Lufcik na Korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
4: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Mm-hmm. Na Stacji Kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy Lato w Teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy...
1: Lufciczkami,
4: którzy mm-hmm. mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mówi. I w Prizero Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie jest to nasze miejsce prób, a później, jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
1: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
4: Tak.
1: Coś jeszcze tutaj należało?
4: Ofowy.
1: Ofowy.
4: Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli Teatr Zły. Teatr Zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
1: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Uli Mazurowskiej, pszczelarki z Bytomia, jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od kilku już lat zajmuje się pszczołami, chętnie o tych pszczołach opowiada w internecie i u siebie w pasiece, która znajduje się w Bytomiu Sząbierkach. Od czasu do czasu Ula wpada do nas, żeby się tą swoją pasją podzielić.
3: My mamy tutaj karolinki. To jest odmiana nasza lokalna.
1: Za chwilę opowiemy o naszej lokalnej pszczole. Opowiemy też o przygodach pszczelarki Uli w Bytomiu. Aleksandra Brodziak, zapraszam.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Mamy różne gatunki miodów, no ale mamy też różne gatunki pszczół. Wiem, że jest ich około 500, zdaje się. Pytanie, czy jest taka nasza swojska śląska pszczoła, czy to już mnie fantazja poniosła?
3: Od jakiegoś czasu zwiększa się ilość pszczół tych rozpoznawanych gatunków w Polsce. I są to gatunki, które wcześniej występowały tylko w cieplejszych rejonach, czyli jakby docierają do nas wraz z ociepleniem klimatu, idą do nas z tych cieplejszych rejonów, więc wiadomo, że będą szybciej, nie wiem, w Krakowie niż szybciej w Gdańsku, aczkolwiek no to się, one się przemieszczają, więc wcześniej czy później te, które występowały endemicznie gdzieś, mogą być wszędzie. Ale na przykład właśnie pszczoła, jak ona się nazywa? Bluszczarka, że mnie skłamała, ale w każdym razie żywi się
4: bluszczem.
3: Nektarem z kwiatu bluszcza, została odkryta właśnie w okolicach Krakowa.
1: Czyli mamy pszczołę, można powiedzieć, krakowską, tak? No, a ja zapytam o tutaj naszą, śląską. Jest? Nie ma?
3: My mamy tutaj karolinki. To jest nie rasa, tylko...
1: Gatunek?
3: Nie, nie. Gatunek to jest pszczoła miodna, a to jest odmiana. Odmiana nasza lokalna karolinka.
1: A ona jakoś wygląda? Nie wiem, coś...
3: Wygląda tak samo jak...
1: Czym to się różni? Jak można w ogóle, wiesz, zdiagnozować? O, widzę tutaj karolinkę.
3: Znaczy, wiesz,
1: a tu z kolei mamy pszczołę krakowską.
3: Pewnie na poziomie badań jakichś tam genetycznych to jest jakaś różnica, ale tutaj chodzi o to, że karolinki pochodzą lokalnie stąd. Co więcej, mamy trutowisko w Murckach, czyli to jest taki obszar, gdzie pszczelarze, hodowcy matek przywożą matki do zapłodnienia. Są zapładniane przez trutnie tylko dokładnie tej rasy. Obok tego trutowiska, w promieniu bodajże 10 kilometrów, nie ma pasieki, przynajmniej oficjalnie pasieki, w której jest jakakolwiek inna rasa. Więc jest takie jakby zadbanie o czystość genetyczną.
1: A propos tej czystości genetycznej, ty się zajmujesz pszczołami. Ja akurat, no powiedzmy, że interesuję się psami i mam takie pytanie, a propos tej czystości właśnie, czy odbywa się coś na kształt, nie wiem, konkursu piękności pszczół, tak jak mamy psie konkursy, czy to już tutaj za daleko idące analogie?
3: Nie, nie ma pszczelich konkursów piękności, ale wiesz, za pszczołę, za matkę możesz zapłacić 60 zł i możesz zapłacić 500 euro.
1: O.
3: No, więc to zależy, do czego ci jest ta matka potrzebna, bo jeżeli chcesz tylko w swoim ulu nową matkę osadzić, no to ci wystarczy tego rodzaju. Czy tam oczywiście możesz sobie, wiesz, decydować, czy to ma być matka jednodniówka, niezapłodniona, czy ma być już zapłodniona, czy ma być z potwierdzonym czerwieniem, czy ma być zapłodniona naturalnie, czy sztucznie. No to jest po prostu hodowla, pszczoła jest zwierzęciem hodowlanym i podlega takim samym zabiegom, jak wszystkie inne zwierzęta hodowlane, tylko troszkę rozmiar jest pszczoły inny.
1: I ty o tych wszystkich rzeczach też opowiadasz, tak? W ramach swojej edukacji.
3: Tak, opowiadam, bo ludziom się zwykle już wydaje, że pszczelarstwo to jest jest dziadek,
1: ma ule
3: od pradziejów, od swojego dziadka albo jeszcze dalej. I w zasadzie, no co, on tam se pójdzie, popyka fajeczkę przy tym ulu, tak? I potem miodek ma i na tym koniec. No może jeszcze świeczki czasami zrobi, aczkolwiek to już niekoniecznie. A tak naprawdę oprócz samej hodowli pszczół jest mnóstwo tematów

0: aktualne. Natomiast opowiedzmy o tym właśnie, co robisz na Instagramie, co robisz w pasiece, jak wygląda taki dzień z życia pszczelarki.
1: Na Instagramie opowiadam no właśnie o tym, czego ludzie nie wiedzą. Instagram, jak zresztą każdy rodzaj mediów społecznościowych, to jest tylko wyimek z życia, więc wiadomo, że ja pokazuję te rzeczy, które są najciekawsze. Nie pokazuję tego, jakim problemem jest dopranie na przykład kombinezonu pszczelarskiego, no bo w zasadzie kogo to interesuje.
0: Ale widziałam, że czasami też się przebierasz pszczołę.
1: Tak, na święto pszczół, taki piknik pszczelarski w Bytomiu. No wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ja mam bardzo duży dystans do siebie. Myślę, że w ogóle w każdej dziedzinie edukacji potrzeba trochę śmiechu. Wtedy lepiej wiedza wchodzi, kiedy to nie jest takie bardzo poważne i napuszone.
0: No ale czasami masz bardzo poważne zadania jako pszczelarka w Bytomiu, otóż wybierasz się na interwencję.
1: Tak, rzeczywiście zwracają się do mnie jako do mnie albo do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy ludzie, którzy mają problem z pszczołami. Generalnie problemy są dwa. Albo rzeczywiście są pszczoły, które się umieściły w jakimś niewłaściwym miejscu, utrudniającym życie ludziom, albo nie są to pszczoły, tylko są to osy na przykład, albo szerszenie. Dzięki Bogu, że pan tego nie ruszył, bo miał gigantyczne gniazdo w garażu i właśnie on napisał, że no ma pszczoły i on nie wie, co z nimi zrobić, i wysłał zdjęcie na szczęście, no i mało zawałni dostaliśmy na widok tego gniazda pszczół. Problem jest to, że właśnie, że ludzie nie rozróżniają osy od pszczoły, pszczoły od szerszenia, czmiela, od czegokolwiek. No, paski, wszystko co ma paski, to ludziom się kojarzy, że to jest pszczoła. Zazwyczaj te owady no, lokują się blisko ludzi i czasami bywa to problem. I wiem, o czym, do czego jakby pijesz, nawiązujesz. Pijesz też. Tak, rzeczywiście dostałam kiedyś telefon, czy mogłabym pomóc, ponieważ ludziom się leje miód z sufitu. To akurat bardzo blisko zresztą mnie. Umówiłam się tam któregoś dnia na wizytę. Jak przyjechałam na miejsce, to okazało się, że tam ja już nie widziałam tych pszczół latających i później w trakcie rozmowy okazało się, że te pszczoły były rok wcześniej.
0: Czyli dopiero teraz jakby to wszystko przeleciało przez sufit, tak?
1: Tak, wszystko przeleciało przez ten sufit. Problem był tego rodzaju, że pszczoły rzeczywiście weszły w mur, znalazły sobie miejsce między sufitem bodajże na drugim piętrze, a podłogą na trzecim piętrze. Tam sobie zbudowały plastry, ale podłoga na tym trzecim piętrze się ruszała, jak ktoś chodził. Więc jak te plastry były pełne miodu, no to one im, tym pszczołom się odrywały. Pszczoły opuściły to miejsce, natomiast było ciepło, ten miód zaczął fermentować, no i zaczął przeciekać. Zaczął przeciekać ludziom przez sufit, mieli ten sufit obłożony kasetonami styropianowymi, więc oni zerwali te kasetony. Odważna osoba spróbowała tego, co cieknie z sufitu.
0: Stwierdziła, iż jest to miód.
1: Tak, że jest to miód.
0: I takie właśnie interwencje ma na swoim koncie Ula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia. Ula prowadzi pasiekę w Bytomiu Sząbierkach i chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pszczół.
2: Życie w mieście.
0: A teraz w naszym programie o życiu uczelnianym. Doktorantka roku 2026 Agata Hofel-Majer-Roś opowie o swojej pracy, pasji, filmie i nowym projekcie dotyczącym Filmoteki Śląskiej.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Wydarzyła się taka bardzo dla mnie fajna i ciekawa rzecz. Oprócz tego, że zostałam wyróżniona w konkursie Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jedna z pięciu najlepszych doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Śląskim za swoją działalność naukową, edukacyjną, to okazało się, że też zostałam wyróżniona tytułem doktorantki roku. Najlepsze w tym tytule jest chyba to, że przyznają ją studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego, więc jest to...
0: Czyli to nagroda za zajęcia, tak? Za sposób prowadzenia zajęć.
3: To jest nagroda za zajęcia, za zajęcia, które prowadzę wokół tematu właśnie swojej pracy doktorskiej, czyli różnych praktyk z zakresu edukacji filmowej. To wszystko nie wydarzyłoby się też, gdyby nie zaufanie tak naprawdę mojej pani promotor Magdaleny Kępny-Pieniążek i mojej promotorki pomocniczej Justyny Budzik, ponieważ to właśnie tam, czyli na kulturoznawstwie prowadzę zajęcia i to tam tak naprawdę studenci mieli możliwość mnie poznać, zaprzyjaźnić się ze mną na zajęciach. Przynajmniej tak to odczuwam z racji tego, że przyznali mi tą nagrodę. I to tam mogłam tak naprawdę opowiadać o tym, co

0: badam, czyli o praktykach edukacji filmowej.
1: 18 lat już zajmujesz się badaniem filmu. Ja nie wiem, czy my się nie znamy, nie wiem, jakieś 15 lat.
0: Tak.
1: I od zawsze ten film gdzieś tam był obok ciebie, z tobą. Powiedz o swoich projektach, o tym, co będziesz robiła dalej w związku z filmem, bo wiem, że coś się ciekawego szykuje, że ma to związek z Filmoteką Śląską.
0: Tak, otrzymałam też, zostałam wyróżniona w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt będę realizowała we współpracy z Filmoteką Śląską i instytucją filmową Silesia Film, której Filmoteka Śląska jest częścią. Ja przez pewien okres w swoim życiu pracowałam też w Filmotece Śląskiej i wiem, jakie skarby tam po prostu są zdeponowane. Jest bardzo dużo tematów filmowych i trzeba walczyć o to, żeby edukacja wyszła i wypłynęła na powierzchnię. Postanowiłam, że odkryję skarby Filmoteki Śląskiej, które właśnie można wykorzystać w takich działaniach edukacyjnych. Projekt jest zatytułowany Śląskie filmowe skarby dla małych i dużych bajtli, czyli kolekcja filmów dla młodego widza z Filmoteki Śląskiej. Mm-hmm. Będą to różne filmy, jeszcze tak naprawdę nie wiem. Chciałabym, żeby część tej kolekcji, którą będę opisywać, dotyczyła naszego regionu, czyli Górnego Śląska, ponieważ właśnie w archiwach Filmoteki Śląskiej oprócz filmów regionalnych, oprócz filmów, które jakby są jakoś związane z historią rozwoju polskiej kinematografii, są też filmy, które dotyczą historii typowo górnośląskich. Mam tutaj na myśli kilka animacji, ale też filmy Stanisława Jędryki na przykład, to jedno. I oprócz tego też mam nadzieję, że jeszcze coś poszukam bardziej niż tylko właśnie na przykład same filmy Kazimierza Kuca, które bardzo dobrze są znane, są już opracowane, natomiast ten projekt ma na celu wydobyć jeszcze inne tytuły, jeszcze inne rzeczy, które można opracować właśnie edukacyjnie. Jedynym warunkiem jakby czerpania z tego projektu, który piszę dla grup osób zainteresowanych będzie to, że muszą przyjść do Filmoteki Śląskiej. I taki jest też mój cel, ponieważ jak pewnie wiemy albo nie wiemy, Filmoteka Śląska jest jedyną regionalną filmoteką w Polsce. A regionalną to znaczy, że zbiera rzeczy związane z regionem. Ponieważ Filmoteka Narodowa, która jest w Warszawie, zbiera wszystkie filmy polskie, natomiast Filmoteka Śląska skupia się na tym, co jest naszym jakby dziedzictwem.
1: Mhm. Ale wróćmy do tych skarbów. I co to na przykład jest? Albo co by to mogło być? W ogóle, co to znaczy edukacja filmowa? Że co? Że bierzemy jakiś konkretny tytuł, nieznany albo mało znany, czy też może znany właśnie? I co dalej się dzieje?
0: Alan Bergala, taki teoretyk właśnie edukacji filmowej, który pracuje z różnymi grupami we Francji, powiedział, że edukacja filmowa to jest spotkanie między osobą a filmem. I tak naprawdę, ponieważ edukacja filmowa to jest bardzo pojemne i szerokie
1: pojęcie.
0: Pojęcie, tak. Które obejmuje tak naprawdę wszystkie działania mające na celu inicjowanie spotkania między osobą a filmem. I tak naprawdę różnica pomiędzy tym, że, bo my też możemy sami się edukować filmowo, polega między edukacją filmową a takim naszym oglądaniem czy przebywaniem też z filmem, jest to, że w tą relację wchodzi jeszcze trzecia osoba, jakiś edukator, edukatorka, który właśnie ma pomysł na to, jak takie spotkanie zaaranżować, jak je zainicjować i stoi też może tak trochę na straży, żeby to spotkanie rzeczywiście było i rzeczywiście się odbywało.
1: O swoim nowym projekcie opowiadała Agata Hofelmeier-Rąś, a ja powiem o starszym projekcie Agaty, po który wciąż można sięgać. Kinodzieci.info. Tu informacje o historii kina na Górnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hofer-Majer-Roś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
0: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
1: Przeżywali.
0: Tak.
1: Strona, którą stworzyła Agata Hofer-Majer-Roś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hofer-Majer-Roś.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku. Mapa kin na Górnym Śląsku. Tych, które kiedyś istniały. Opowieści o kinie objazdowym. Opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hofer-Majer-Roś, z którą rozmawiamy m.in. o historii kina. Bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
0: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
1: Przeżywali.
0: Tak, tak. Kultowy wjazd pociągu na stację w Eltrat, no, polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed wjeżdżającym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
1: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu. Rozumiem, że chodzi o jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
0: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Eltrat, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie...
1: Nie widziały może filmu.
0: No to na pewno, to na pewno, że myślały, że po prostu wjeżdża pociąg. Tak.
1: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
0: Tak.
1: Podamy adres.
0: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Bajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2000...
1: W którymś roku?
0: Tak, w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie o wiele kin już zniknęło. Natomiast są tam, jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach z Górnego Śląska.
1: I cały czas można z tego korzystać?
0: Można, ta strona cały czas ją uaktualnia. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej... ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe Biegi Pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia Pana Kleksa. I 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
1: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe, tak, inne zajęcia,
0: tak,
1: żeby pobierać można jak najbardziej, nawet, tak, trzeba, jest to, tak, w 100% legalne korzystanie
0: tak.
1: z tej
0: i najlepsze jest
1: rzeczy.
0: To, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych, wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami, to wszystko jest legalnie, zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt filmowy Piegi Pana Kleksa.
1: Mm-hmm. Kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak, jeśli lubisz latanie, zobacz film latający machiny kontra pan samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił m.in. nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja. Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego m.in. w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo. Warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W To Mi Graj, autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
3: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
0: Duży lufcik, mały lufcik.
3: Jak 10 lat, to już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa, no takim projektem jest Teatr Zły, tak?
4: Tak, tak.
3: Ale może
4: ale nim Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W To Mi Graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W To Mi Graj, tylko że Fundacja W To Mi Graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W To Mi Graj jest działaniem edukacyjnym i to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia lufciczka do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może, i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
3: Stacjonarne?
4: Stacjonarne, mhm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
3: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
4: zapotrzebowanie, mimo że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr. Może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
3: Czyli to rozwijmy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie to się wydaje wciąż jeszcze, mam takie wrażenie, ale to zawsze można mi poprawić. No, nie jest taka kultura masowa, tak?
4: Aż kurde.
3: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam.
4: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się od nadprodukcji teatralnej, czyli że powstaje tych spektakli bardzo dużo w wielu ośrodkach teatralnych.
3: Ale to z trzeciej strony, ilekroć jestem w teatrze, to po prostu jest tłum.
4: Jest, co bardzo nas cieszy i myślę, że cieszy również inne miejsca, które są odwiedzane. Dlatego no, kulturą masową pewnie nie możemy tego nazwać tak do końca, ponieważ kultura masowa to wydaje mi się, że troszeczkę trendy muzyczne są w tym mocniejsze, na przykład, czy filmowe, ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
3: Dostępnej.
4: Tak jest. I my też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z Wikingami. I prowadzimy warsztaty
3: z prawdziwymi wikingami
4: ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Pyskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
3: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru z Wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
4: Z tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
3: A weźmy opcję dla dorosłych. Czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
4: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje, team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie to właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru, to już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i powiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
5: Lufcik na korbkę, Fundacja W To Mi Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuch, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z Wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem Wikingów, warto zajrzeć na utgardgliwice.eu. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami, przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska Wikingów działała przez cały rok.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół Świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią Kościoła Świętego Wojciecha na Placu Klasztornym.
6: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został z podtynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
6: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach, jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna, niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista, co dawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
5: Wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
6: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych, kobiet i dzieci, oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali w klasztorze.
5: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
6: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, który ustrojony był właśnie szczątki dziecka. Zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie. Z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej z matką pochowani właśnie w trumnach, w trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeśli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
5: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia, albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
2: To warto wiedzieć.
5: A teraz Monika Bajka z Domaniu Stróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Dom Aniołów Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
7: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja. Bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko
5: zamykacie się na lata,
7: nie zamykamy na się, nie zamykamy się, a jeśli chodzi o wakacje, to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego, że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. Mamy co roku tygodnie tematyczne. Były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no, wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no, wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no, przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i, no i tam dzieciaki mogą odpocząć, mogą, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze. Biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są... I nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15-latku, tak? Jakby, że...
3: Pierwszy raz jest
7: tak,
3: na plaży.
7: Który jest pierwszy raz na plaży i wtedy no, wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no, tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to, co robią, ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak, no, drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze 10 młodych ludzi, klubowiczów naszych, socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego z Katowic, wyjeżdża w góry, pobyć razem, pochodzić po górach, gdzieś tam się zintegrować jeszcze i popracować nad takimi swoimi sprawami, także dużo się dzieje. My też na te półkolonie i na dodatkowe koszty na tych wyjazdach prowadzimy zbiórkę, bo no jakby takim głównym założeniem jest to, że udział w tych zajęciach anielskiego lata jest bezpłatny. Mhm. Tak, jak właśnie o to chodzi, prawda? Żeby, bo jest oferta półkolonii oczywiście różnych, ale no tak problemem zawsze są pieniądze. No i też jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają, no i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie. Kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas organizować.
3: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wejść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
7: Tak.
3: Już tam wy znajdziecie
7: oczywiście
3: tematy do zagospodarowania.
7: Oczywiście, no bo jak jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy, które
3: żadnej,
7: ktoś nam...
3: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
7: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy
3: nie
7: o nie.
3: Wiecie, czy będą, czy ich nie
7: Nigdy
3: będą.
7: Nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji, no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę. No i my też musimy zarobić na tą dużą anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 złotych to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjści. Także no zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko przed czymś jeszcze gorszym.
5: W tym miejscu warto dodać, że anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto anioły wspierać, warto pomagać. Anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki, a o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.